0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Alek w odpowiedzi uśmiechnął się drwiąco. Skoro przyszłaś bez nakazu i na dodatek sama, wnoszę, że masz do niego sprawę nieoficjalną. Max nie jest podejrzany ani nic takiego. Zawahał się, a potem dorzucił dobitnie. Chciałbym więc wiedzieć, po co tak naprawdę przyszłaś? Bez ściemy. Elena zmrużyła oczy. To słowo w ustach playboya wydało jej się dziwne. Włożyła swoją czapkę, klepnęła się w uda i wstała. Sorry, ale to do niego przyszłam. Rzuciła. Do ciebie nic nie mam. Możesz sobie odpuścić braterską ochronę. Odwróciła się i spojrzała na jedno z luster, w którym odbijał się fragment plisowanej sukni Dagmary. Kobieta podsłuchiwała. Lena westchnęła znacząco. Jeśli Max, czy też Noah, bo nie wiem, jak woli być nazywany w domu, nie chce mieć większych kłopotów, lepiej, żeby się do mnie odezwał jak najszybciej. Zakończyła i przesunęła w kierunku Alka swoją wizytówkę. Niech dzwoni na komórkę, a nie do komendy.
2: Siadaj.
1: Rzucił nagle zimnoprawnik. Bo co? Wzięła się pod boki. Znów mnie pozwiesz i będziesz szantażował moich szefów? Myślisz, że się ciebie boję?
2: Powinnaś. Wysyczał, ledwie otwierając usta. To, że jeszcze nosisz mundur, zawdzięczasz mojemu durnemu bratu, który ubłagał mnie, żebym wycofał oskarżenie.
1: Niby co na mnie miałeś? Syknęła. Czuła się o wiele lepiej, nie musząc udawać uprzejmości. Twój braciszek kręcił się na miejscu zdarzenia i nie podporządkował się wezwaniu czynnego funkcjonariusza. Miał sprzęt do podglądania, który ukrył. Jest więcej rzeczy, które czynią go powiązanym ze sprawą. Jeśli chcesz bić pianę i znów opowiadać, że mam obsesję i szukam kozła ofiarnego, próbuj. Rzuciła mu wyzwanie. Przekonałeś moich zwierzchników, ale to było chwilowe. Nie jesteś w stanie mnie zniszczyć.
2: Mylisz się. Wychrypiał. Rozpętałbym burzę i nie zostawił na twojej rodzinie suchej nitki.
1: To groźba, skwitowała. Radziłabym ci uważać na słowa.
2: Wykrzywił usta w grymas pogardy, co miało być zapewne drwiącym uśmiechem. Elena miała wrażenie, że patrzy teraz na prawdziwe oblicze Aleksandra de Gubernatisa. Okrutne i chytre. Przeczesał nieliczne włosy i już jej się nie wydawało, że ma przed sobą starszą wersję Noah.
1: Różnili się, zwłaszcza kiedy ogarniał ich gniew. Postanowiła sobie, że jak tylko stąd wyjdzie, natychmiast prześwietli tę rodzinkę. Wszystko było tutaj podejrzane. Nie myślę, że poszło być tak łatwo. Syknęła. Może i masz swoje wejście, ale media lubią gnój, a na każdego można coś znaleźć.
2: Roześmiał się ubawiony. Ostra jesteś, rzucił. Lubisz być tak widziana?
1: Wpatrywała się w niego z niedowierzaniem. Czyżby odpuszczał? Czego ty chcesz? Zaatakowała. Mogłeś mnie wygnać, kazać pobić, zatrzymać albo narobić mi kłopotów w pracy. Zamiast tego urabiasz mnie i bawisz się w psychologa. Dlaczego mnie tu wezwałeś?
2: Martwię się o Maxa.
1: Odrzekł cicho, a ona chwilę milczała, zastanawiając się, co kryje się między wierszami. W ogóle mu nie wierzyła.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Co za numer?
1: Co ciekawe?
0: Czary-mary!
1: Czary-mary!
0: Czary-mary!
1: Co ciekawe?

0: Klasik zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Druga siostra Marii, Helena, jest chora. Została w Warszawie. Pogrzeb jest świecki. Kondukt prowadzi mistrz ceremonii. Na cmentarz dociera prasa. Przez moment Maria Skłodowska-Curie stała nieruchomo, pisze dziennikarz Le Journal, wpatrując się cały czas tym samym twardym i pustym wzrokiem. Lecz gdy w pewnej chwili położono koło grobu jakiś wieniec, nagłym ruchem chwyciła go i zaczęła odrywać jeden po drugim kwiaty, rzucając na trumnę. Robiła to powoli, spokojnie. Sprawiała wrażenie, że zapomniała zupełnie o zgromadzonych, którzy głęboko wzruszeni zamarli w kompletnej ciszy, niezmąconej najmniejszym szelestem. Dużo ludzi, wieńców, szarf. Maria upuszcza na ziemię kwiaty, a raczej to, co z nich zostało, i staje obok ojca Piotra. Przed nimi przesuwa się okropny sznur ludzi. Każdy chce złożyć kondolencje. Pracownicy zakładu pogrzebowego zamurowują grobowiec. Dopiero wtedy Maria odchodzi. Od teraz mówi o sobie Madame Veuve Curie, pani wdowa Curie. Z dziennika żałobnego. Piotr śni swój ostatni sen pod ziemią. To koniec wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Prawda, że dobrze zrobiłam, Piotrze, nie godząc się na hałaśliwą ceremonię pogrzebową? Wiem, jak bardzo nienawidziłeś wszelkich uroczystości. Wolałeś, jestem tego pewna, odejść po cichu, bez niepotrzebnych peanów, bez przemówień. Zawsze lubiłeś spokój. My? Nie umarłaś, prawda? Niedziela, dzień po pogrzebie. Maria wie, że musi powiedzieć Irenie o śmierci ojca, zanim zrobią to inni. Dziewczynka jest w ogrodzie z dziećmi Perinów. Nie reaguje na to, co mówi matka. Popatrz, szepcze, jak ciepło. Wysuwa w stronę słońca rękę, dłonią do góry, gestem, jakim sprawdza się, czy pada deszcz. W poniedziałek nad ranem Marię obudził płacz. To Irena w półśnie szukała matki. My, nie umarłaś, prawda? Pyta.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz. I mądry jesteś tak, że aż słów

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja muszę tłumaczyć, znaczy nic nie muszę, ale mam potrzebę, bo też czuję się edukatorką. Tłumaczę jak dziecku. Słuchajcie, to jest jakiś rodzaj cierpienia, trudności. Mam takie doświadczenie. Muszę, ale mam potrzebę, bo też czuję się edukatorką. Tłumaczę jak dziecku. Słuchajcie, to jest jakiś rodzaj cierpienia, trudności. Mam takie doświadczenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
0: Dla tych, którzy wybrali polskie morze. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

charakterystyczne brzdąkanie czy brzdękanie, obie formy poprawne, to drumla. Drumla w partii solowej u Ennio Morricone w tym temacie z filmu Klan Sycylijczyków. Jestem już teoretycznie obudzony, bo tak to jest, jak sówka zwleka się o poranku, ale jako ta sówka uczynię wszystko, żeby wam porankowo potowarzyszyć z sensem, sympatycznie, z uśmiechem. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Będziemy razem wydostawać się z objęć Morfeusza w ten pochmurny poranek. Przed nami piątkowe wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Pierwsze o 7:00 fakty z prognozą pogody za chwilę już, ale najpierw jeszcze nieco muzyki. Strażnicy Galaktyki teraz i formacja Redbone na tej ścieżce.

0: Tak się przeciągamy o poranku, imitując przeciąganie się Różowej Pantery, która właśnie w naszym kinie się pojawiła przy muzyce Henry'ego Manciniego. Za 7:03, o 7:00 punktualnie pierwsze nasze fakty w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: 21 sierpnia, piątek i siódma punktualnie. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Mateusz Bożek jest ze mną.
16: Zgadza się, jestem, dzień dobry.
0: Mateusz będzie przedstawiał, tak, nasze najświeższe fakty. Oto pierwsze z nich, skoro siódma punktualnie.
17: Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła ustawa Lex Szarlatan. Skierował ją tam prezydent Karol Nawrocki. Chodzi o zaproponowane przez rząd przepisy, które miały wprowadzić kary finansowe nawet do 1 000 000 zł dla osób i firm oferujących pseudomedycynę. Jak lekarze komentują ruch prezydenta? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
18: Lekarze podkreślają, że są rozczarowani brakiem podpisu prezydenta pod ustawą, która miała dać dodatkowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Zamiast tego Karol Nawrocki proponuje, by wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, za to mogłoby grozić do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, onkolog, uważa, że to nie zwiększy bezpieczeństwa pacjentów.
19: Kodeks karny to jest karanie ex post. Ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ktoś tego przestępstwa nie wykryje, że ten proces będzie trwał latami.
18: Z kolei ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura przekonuje, że potrzebne jest nie tylko karanie tych, którzy już wyrządzili szkody jako pseudomedycy, ale zapobieganie takim praktykom.
20: Potrzebna jest pewna możliwość państwa ingerowania w przypadkach autentycznej dezinformacji, czyli kiedy dany biznes oferuje pseudoleczenie i bierze za to pieniądze.
18: Propozycja prezydenta, w której będzie nowy rodzaj przestępstwa, ma niebawem trafić do Sejmu. Możliwe, jak ustaliłem, że stanie się to jeszcze przed wrześniowym posiedzeniem.
17: Dziś w Kijowie dzień żałoby po wczorajszych atakach Rosji. Zginęło w nich w sumie 17 osób, a około 50 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony na cel obrały budynki cywilne oraz infrastrukturę krytyczną. Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów, samych budynków 80. To szpital dziecięcy, lokalne obiekty użyteczności publicznej, budynki komercyjne, wyliczał prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie trwa już ponad 4 lata.
2: Poranne fakty RMF Classic.
17: Iga Świątek melduje się w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. Polka awansowała po kręczu Jeleny Rybakiny przy stanie 4-1. Spotkanie trwało nieco ponad pół godziny. Kazaszka, która walczyła o powrót na pierwsze miejsce w rankingu, miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa. Mam nadzieję, że Jelena będzie w porządku. Następny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open. Mówiła Świątek, która w półfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Będzie to ich 13 pojedynek, Polka wygrała 7 z dotychczasowych 12. Cincinnati to ostatni poważny sprawdzian przed US Open, które rozpocznie się 30 sierpnia. A na koniec tych faktów RMF Classic, ci, którzy częściej widzą szklankę do połowy pełną. Dziś dzień optymistów. Co to znaczy być dzisiaj optymistą?
21: Bycie optymistą? Przede wszystkim ogólnie patrzeć bardziej na to, co się dzieje dobrego niż złego. Ewentualnie w każdej złej rzeczy poszukać coś dobrego.
22: Bycie optymistą to też jest fajna sprawa. Realizuje się swoje marzenia, dąży się za marzeniami, tak?
23: Taka siła?
22: Można powiedzieć, że po części tak.
24: Widzieć świat bez minusów. Staram się nie myśleć o takich rzeczach smutnych. Staram się tak jakby myśleć o pozytywnych rzeczach.
23: A taką pozytywną rzeczą na co dzień dla ciebie to jest na przykład co?
24: Rodzina, szkoła, nauczyciele. To, że w ogóle istnieje na tym świecie.
17: Usłyszał na sopockiej plaży reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
0: To jest niestety chmurny sierpniowy piątek. Miejscami przelotne opady deszczu w Polsce, a na południu, wschodzie i w centrum możliwe także burze. Maksymalnie 21 na wybrzeżu, do 26 stopni w centrum. Najcieplej lokalnie na Podkarpaciu do 28 stopni Celsjusza. To co my mamy w tym dniu optymisty? Ano taki program my mamy.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Program pełen pogody ducha.
0: No właśnie, pogoda u nas zawsze, nawet kiedy nie pogoda za oknami, prawda? Zawsze także sporo wakacyjnych smaczków w menu mamy. Wakacyjne porady dla zmotoryzowanych, wieści ze świata ekonomii, sport na lato będzie, przegląd prasy, a do tego brzmienia lata wakacyjny konkurs z bardzo fajnymi nagrodami. Do 11 zapraszam, a wszystko przy naszej najpiękniejszej muzyce filmowej. Enola Holmes, siostra Sherlocka, za chwilę w naszym kinie teraz The Everly Brothers.

0: To ta właśnie siostra Sherlocka, Enola Holmes, w naszym kinie. Daniel Pemberton skomponował ten muzyczny temat. 10 minut po 7:00 to jest czas, w którym swoje 5 minut ma nasz redakcyjny historyk, kolega Maciej.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o nieoczekiwanym spotkaniu z pewnym wyskokowym trunkiem. Tadeusz Konwicki urodził się na Wileńszczyźnie w 1926 roku. Kiedy mówił o swoich rodzinnych wspomnieniach kulinarnych, przypominał o mozaice różnych narodowości dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, przekładających się nawet na poszczególne rodziny. To skomplikowanie materii, mówił, ujawniało się również w dziedzinie obyczajów, religii, mnogości wierzeń i przesądów. I dotyczyło także kulinariów. Była tam kuchnia białoruska, litewska, polska, żydowska, karaimska, a nawet tatarska. Tak, tatarska. Trzeba tu przypomnieć, że Wilno było otoczone wsiami i zaściankami tatarskimi. Pamiętam taką miejscowość Sorok Tatary, mówił Konwicki po latach. A ja muszę dodać, że absolutnie miał rację. Moja rodzina pochodzi właśnie z jednej z takich tatarskich miejscowości, z Wojdat, gdzie osadnictwo pochodziło jeszcze z czasów wielkiego księcia Witolda. Obok jest rzeczywiście miejscowość Sorok Tatary, gdzie do dzisiaj jest meczet i wiele rodzin, które czują się od wieków i Polakami, i Tatarami, pamiętając o swych korzeniach i wierze mahometańskiej. Ale wróćmy do Konwickiego, który opowiedział też o przyzwyczajeniach swojego dziadka. Mój dziadek, opowiadał, był człowiekiem starej daty, bardzo pobożnym, niesłychanie surowych zasad, a przy tym nienawidzącym alkoholu. Wódka, picie alkoholu wzbudzało w nim największy wstręt i potępienie moralne. A liści do obiadu zawsze wypijał szklaneczkę spirytusu na pieprzu tureckim. Nazywało się to piciem dla zdrowia. Dla przeciętnego Europejczyka byłaby to dawka śmiertelna, mogąca spowodować tak zwane nagłe zejście. Ja, mówił Konwicki, byłem ogromnie ciekaw, co dziadek wlewa z tego gąsiora. Miałem może z 5 lat, jak któregoś dnia dorwałem się do gąsiora i gruchnąłem spirytusiku na pieprzu tureckim. Żartów nie było, ale na szczęście w pobliżu byli dorośli i mnie odratowali, dodawał Tadeusz Konwicki. Swoją drogą widzicie Państwo, jaką można osiągnąć harmonię kulinarną. Połączenie całkowitej abstynencji i wrogości wobec alkoholu z solidną szklaneczką spirytusiku na co dzień. Ale na pieprzu tureckim koniecznie.

Filip Farbach i Cirkus Polka Schnell Opus 110. Wakacyjne śniadanie mistrz. Filip Farbach i Cirkus Polka Schnell Opus.

pięcioma czerwonymi ukośnymi pasami na białym tle. Tablicę trzeba zamocować na najbardziej wystającym punkcie ładunku, by była dobrze widoczna dla jadących z tyłu. Jeśli bagażnik z rowerami wystaje poza obrys pojazdu po obu stronach, uwaga, konieczne są dwie tablice, po jednej na każdym skrajnym punkcie. Lekceważenie tych przepisów może słono kosztować. Za brak tablicy ostrzegawczej można dostać mandat w wysokości 90 euro. Lepiej wcześniej taką tablicę ostrzegawczą nabyć jeszcze w Polsce za 80-100 zł. No lepiej tyle zapłacić przed wyjazdem, niż potem mandat w wysokości 360 zł podczas wymarzonych włoskich wakacji.

0: Także egzotyczne nuty zapachowe i smakowe mamy w menu w wakacyjnym śniadaniu mistrzów All Inclusive, temat Jerzego Rogiewicza z produkcji 1670. 25 minut po siódmej, za chwil parę kolejna nasza dzisiaj prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Punktualnie 7:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Pochmurna prognoza pogody na dzisiaj dla naszego kraju. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu, na wschodzie i w centrum możliwe burze. Nad morzem do 21, w centrum do 26 stopni. Na Podkarpaciu miejscami lokalnie najcieplej, tam do 28 stopni w skali Celsjusza. John Williams, Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie to za chwilę. Taki seans w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic, a teraz bardzo dynamiczna, pobudzająca, zwłaszcza może o poranku, kompozycja z produkcji Spider-Man, całkiem nowy dzień. Nowość u nas, proszę bardzo, Tame Impala, wykonawca Loser. Taki tytuł nosi ta kompozycja.

0: Skywalker Odrodzenie i Gwiezdne Wojny, jedna z najbardziej kasowych filmowych sag.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Kieszeniami turystów, zwłaszcza nad Bałtykiem, rządzi ekonomia deptaka, ale nie tylko żywiąc się na nadmorskich wakacjach możemy się spłukać. W wielu wakacyjnych zakątkach globu są przepisy, których nieznajomość kosztuje. Czasem od wysokiego mandatu dzieli nas tylko jeden papieros albo jedno ziarenko piasku. Na Sardynii na przykład jest zakaz wywożenia z plaż muszelek, kamyków z piaskiem włącznie. Kontrolerzy sprawdzają nawet, czy plażowicze spłukują stopy, zanim plażę opuszczą. Palenie na plaży. Kolejna rzecz. Zakaz palenia mamy w Hiszpanii na blisko 600 plażach. Palący dostają mandaty. We Francji podobnie. Zapalenie papieroska na plaży kosztuje 135 euro. Ale turyści są też kasowani za inne przestępstwa. Na przykład w Eraklei pod Wenecją za zbudowanie zamku na piasku płacimy 250 euro. Tyle samo płaci się za paradowanie w stroju kąpielowym po ulicach Como. Na wielu plażach Japonii można zapłacić za pokazywanie tatuaży, tak właśnie, a amory na plaży. To jeszcze inny paragraf. Uprawianie miłości na hiszpańskich plażach może skończyć się mandatem w wysokości 3000 euro. A w Dubaju? No, tam to już samo całowanie się w miejscu publicznym grozi karą w wysokości 300 euro. Wychłostać jeszcze mogą czasami. Także kochani, zakochani, naprawdę miejcie się na baczności.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: mistrz opery i wyśmienity szef kuchni w jednej osobie, Gioachino Rossini, w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic i z Wilhelma Tella Uvertura. Za chwilę w porannym RMF Classic Bryan Adams, który taki wspaniały show dał ostatnio w Krakowie. Znakomite to było. Everything I do it for you, zaśpiewa nam przy gitarze Bryan.
1: Dobrego lata w Bieszczadach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: fali brzmienia wiolonczeli i to takiej pod prąd podłączonej mają używanie, kiedy gra ona, Tina Guo, przy wiolonczeli w temacie Jamesa Hornera z Awatara. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Kto ma apetyt na konkurs o tej porze? Bardzo proszę.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Tego lata w porankach pytamy Was o dźwiękowe skojarzenia z latem, dźwiękowe skojarzenia z wakacjami. W tym tygodniu to Wasze skojarzenia związane z ciszą latem na urlopie podczas wakacji. Chodzi o wspomnienia albo aktualne wrażenia z miejsc, w których znaleźliście na urlopie upragnioną ciszę. O wakacyjnej ciszy zatem i o cichych wakacyjnych zakątkach piszcie redakcja@rmfclassic.pl albo wprost do mnie dariusz.stanczuk@rmfclassic.pl. W tym konkursie autorów najciekawszych zgłoszeń nagradzamy zestawami naszych wakacyjnych upominków. Warto wziąć udział. Po 10:00 finał, brzmienie lata. Pod tym hasłem ślijcie zgłoszenia. A brzmi nam już teraz słynna kompozycja Johanna Strausa, ojca Marsz Radeckiego.

0: Lee Harline i temat z Pinokia, klasyczny Disney w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. Za chwilkę już ósma i kolejne nasze fakty i kolejna prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Na naszych zegarach już ósma, Mateusz Bożek i najświeższe w RMF Classic fakty.
8: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 23-latka z województwa lubelskiego, który miał planować zamach na życie czołowych polskich polityków. Mężczyzna nawoływał do jego przeprowadzenia w internecie i pytał o możliwość przygotowania skoordynowanego ataku. Został aresztowany, usłyszał już zarzuty, m.in. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek z decyzją władz izraelskich o umorzeniu śledztwa w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobol. Do tej tragedii, w której zginęło w sumie 7 wolontariuszy, doszło 2 lata temu w kwietniu. Partnerstwo wymaga wzajemnego szacunku, napisał w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym. Kaucja może objąć kolejne opakowania, jednorazowe szklane butelki. O szczegółach reporter RMF FM Michał Krasoń.
9: Ministerstwo chce przede wszystkim, żeby kaucja objęła najmniejsze z nich, czyli tak zwane małpki, ale w planach są także szklane opakowania po sokach czy innych napojach.
10: Obecnie przygotowujemy ocenę skutków regulacji, rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu. Planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
9: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce też wydłużyć ważność bonów wydawanych przez automaty kaucyjne. Dziś można je wykorzystać przez 30 dni od zwrotu butelek. Zdaniem ministerstwa to zdecydowanie za krótko.
8: Kierowcy, spore utrudnienia o poranku w Warszawie na trasie S8. Między ulicą Broniewskiego a Aleją Prymasa Tysiąclecia zderzyły się 2 auta osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Musicie uważać także na autostradzie A6 między Szczecinem a Radziszewem. W Kołbaskowie zepsuta ciężarówka blokuje 1 pas w kierunku Berlina.
7: Postaw na fakty RMF Classic.
8: 2 okazałe zwycięstwa, remis i porażka. To wczorajszy bilans gry polskich klubów w europejskich pucharach. W ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Europy zaimponował Lech Poznań, rozbijając szwajcarskie FC Thun aż 7-0. Jagiellonia Białystok pewnie pokonała z kolei gruzińską Iberię 4-0.
11: Jak to mówi się popularnie, na razie ręce na kołderkę i skupić się na drugim spotkaniu.
8: Zachowuje spokój trener białostoczan Adrian Siemieniec. W playoffach o Ligę Konferencji Raków w ostatniej akcji meczu wyratował remis 2-2 z Hajdukiem Split, a Górnik przegrał za AS Monaco 2-3. Na koniec ostrzegamy Was jeszcze przed burzami w północnej i południowo-zachodniej Polsce. Synoptycy wydali alerty dla części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego. Miejscami możliwy także grad. Weźcie to pod uwagę, jeśli planujecie wieczorne spacery. A szczegółowo prognozę pogody ma dla Was Dariusz Stańczuk.
0: Mi niż znad Zatoki Fińskiej działa na pogodę w Polsce. Pochmurny to sierpniowy piątek, miejscami przelotne deszcze, a na południu, wschodzie i w centrum burze także możliwe. Na wybrzeżu 20-21 stopni maksymalnie, w centrum do 26 do 28 stopni Celsjusza. Tu najcieplej na Podkarpaciu. Formacja Kansas tymczasem w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic. Dust and the Wind. Pamiętny przebój, jak był na wietrze. Posłuchajmy.

0: Smok, historia Bruce'a Lee, taki seans w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic, 10 minut po 8.
1: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Sztuczna inteligencja na dobre rozgościła się w przemyśle filmowym. Hollywood zobaczyło w AI przyszłość rozrywki. Zmiany podejścia Hollywood do kwestii korzystania z generatywnych systemów sztucznej inteligencji można porównać do sytuacji politycznej w Stanach. O ile pierwsza kadencja Trumpa wywoływała opór wielkich korporacji i big techów, o tyle w drugiej, gdy się okazało, że lokator Białego Domu nie uznaje żadnych sensownych ograniczeń w polityce, najwięksi magnaci amerykańskiego biznesu zaczęli składać mu czołobitne hołdy. Relacje Hollywood ze sztuczną inteligencją wyglądały podobnie. Najpierw dystans i ostrożna neutralność, dzisiaj akceptacja, a często ochocza współpraca studiów i twórców z dostawcami systemów sztucznej inteligencji. Kino etycznego niepokoju w dziale kultura w polityce. O tym poczytacie. Na co dzień nie mają czasu, siły ani okazji, odkładają namiętność na urlop w wynajętym apartamencie, hotelu czy spa. Okazuje się, że brak seksu to dopiero początek kłopotów w związku. O Polakach, rodaczki i rodacy, to jest opowieść niezbyt sexy. Okładkowy temat Newsweeka. Ostatnia szansa i koniec. Rozczarowani. No właśnie, skupiamy się przed urlopem, by na ognisko zebrać najlepsze drwa, ale zapominamy o podpałce, mówi profesor Robert Kowalczyk, seksuolog, psycholog, psychoterapeuta. Wakacje bez seksu. Po polsku o tym Newsweek. Jak dobrze mieć sąsiada? Niekoniecznie do seksu, to nie o to chodzi. Taki tytuł w Tygodniku Powszechnym z kolei to tekst o tym, dlaczego sąsiedzkie konflikty nie muszą niszczyć wspólnoty i jak uczyć się rozmowy mimo różnic. Dlaczego ludzie tłumnie jeżdżą na wakacje do Czarnogóry, mimo wielkich korków między kurortami i GPS-em, który w Czarnogórze często szaleje? Poruszanie się po drogach tamże wymaga sprawnego klaksonu i znajomości kilku przekleństw, najlepiej czarnogórskich, rzecz jasna. Paraliż w raju. Taki artykuł o Czarnogórze znajdziecie w Tygodniku Powszechnym.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: to filmowy kopciuszek i muzyka naszego FMF-owego, przy okazji też znajomego wyspiarza Patryka Doyla. Zaglądamy do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Tamtejsi artyści korzystają jeszcze z wakacyjnej przerwy, ale z początkiem września bardzo już będą aktywni. Dyrektor artystyczny NFM Andrzej Kosendiak zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans.
1: Początek września to jak co roku wielkie święto muzyki we Wrocławiu. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. 42 koncerty we Wrocławiu i w 9 miastach Dolnego Śląska. Wspaniali artyści, renomowane orkiestry, dyrygenci i śpiew. Festiwal dedykowany jest głosowi ludzkiemu. Usłyszymy utwory chóralne, utwory na chór i orkiestrę, recitale wokalne. Koncerty odbędą się w salach Narodowego Forum Muzyki, ale też w innych wnętrzach, w historycznych wnętrzach. Wrocławia i w miastach Dolnego Śląska, w wnętrzach pałacowych, w Ossolineum i wielu innych bardzo ciekawych miejscach. Zapraszam Państwa na koncerty. Bilety, no niestety na wiele koncertów już wyprzedane, wciąż jednak proszę poszukać. Myślę, że znajdą Państwo jeszcze coś, szczególnie dla siebie. 3-13 września. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Wrocław, Dolny Śląsk.
0: Tak, tak, to już w ramach jesiennej ramówki wrześniowej będziemy polecać wydarzenia Festiwalu Wratislavia Cantans. Tymczasem wiosna dla odmiany. Cztery pory roku i wiosenny koncert Antonia Vivaldiego, część trzecia tego dzieła.

0: Ta energetyczna, dynamiczna muzyka o poranku to muzyka Jaya Fergusona z filmowej produkcji Biuro. 25 minut po 8:00 wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Czy w biurze, czy poza biurem jesteście, czy na wakacjach, czy może już po, a może przed. Wszystkich do słuchania zapraszamy. Za chwilę kolejna nasza prognoza pogody.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych

0: przez Bank Zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: 8.30 punktualnie.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: No jakby i z której strony by na tę prognozę nie patrzeć, to niepogodę mamy w ten sierpniowy piątek. Miejscami przelotne deszcze, a na południu, wschodzie i w centrum kraju także zagrzmi. Co najwyżej 26 stopni dzisiaj w centrum kraju, do 28 stopni najcieplej to lokalnie na Podkarpaciu. Rześko na wybrzeżu, tam maksymalnie 20-21 stopni. Loveful, ta piosenka formacji Cardigans, teraz w naszym wakacyjnym radiowym kinie. Tę muzykę usłyszycie, oglądając produkcję zatytułowaną Off Campus.

0: Jack Loveful i Cardigans i produkcja filmowa Off Campus. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Niezwykła wystawa, prezentacja rzeźb Marty Mulawy Od materii do brzmienia. To pierwsza plenerowa wystawa w lusławickim Arboretum i w przestrzeniach Europejskiego Centrum Muzyki. Ekspozycję tworzy blisko 100 obiektów. To rzeźby, instalacje, reliefy i batiki. Wszystko z materiałów znalezionych przez Martę Mulawę w naturze.
1: To jest szczególne miejsce. Ja i moja sztuka czujemy się tam bardzo dobrze. Rzeźby są i w Arboretum, i również w tym nowoczesnym Europejskim Centrum Muzyki, w tym wielkim gmachu. Właściwie na każdym kroku możemy coś mojego zobaczyć, a żeby było ciekawiej, to ja te rzeźby też ubrałam w pewne elementy, które znalazłam w parku. Na przykład para królewska, która wita gości tuż przy wejściu, dostała korony, które zostały zrobione i z nasion, i z kwiatów suchych, i z kory właśnie przyniesionych z parku, ukochanego parku Pendereckiego. Jest aleja lipowa, która prowadzi do parku. Tam zawisły maski, czyli takie dobre duchy. Nawet na takim wspaniałym jesionie, który już stał się pomnikiem przyrody, wisi też taka moja rzeźba. Oczywiście one są lekkie, specjalnie przystosowane. Oprócz tego stworzyłam specjalnie dla Lusławic kilka prac, na przykład serce, które zostało wykonane właśnie z rzeczy, które znalazłam podczas pierwszej wizyty, takiego rekonesansu, kiedy zaczęłam myśleć o tej wystawie. I chciałam, żeby ona była jak najbardziej spójna z tą ideą, z tym parkiem, z twórczością Krzysztofa Pendereckiego, więc to serce jest specjalnie dedykowane. Oprócz tego namalowałam dyptyk lusławicki do muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Puszczałam ją sobie w domu i malowałam. I w tym dyptyku są użyte oczywiście elementy, które się kojarzą z tym miejscem, czyli drzewo, labirynt, specjalny zapis partytury Pendereckiego, bo on jest specyficzny. To wszystko w tych dyptykach widać.
0: Tak, bardzo graficzny czasem, zwłaszcza w tym wczesnym okresie awangardowym.
1: Tak, no i na początku, jak zaczęłam słuchać muzyki Krzysztofa Pendereckiego, no to było to dla mnie dosyć trudne, ale po jakimś czasie to ja po prostu nie mogłam już słuchać innej muzyki, bo wydawała mi się za lekka, za mało dynamiczna i taka troszkę płytka. Ja musiałam mieć te ostre dźwięki.
0: No to duch maestra się cieszy
1: tak,
0: po prostu
1: teraz. Tak, dokładnie, dokładnie. Także ten dyptyk jest dla mnie też szczególny. Oprócz tego są inne jeszcze niespodzianki. Stworzyliśmy specjalną taką wizualizację, która była oparta na utworze Fluorescencję, która również nawiązuje do drzew, także dużo tam się dzieje.
0: Marta Mulawa i jej prace rzeźbiarskie, malarskie i nie tylko takie. Od materii do brzmienia, ta wystawa w Lusławicach do 29 sierpnia jeszcze. I tego dnia będzie finisarz z udziałem autorki prac. Finisarz w Centrum Muzyki zaplanowano, natomiast uczestnicy finisarzu odbędą jeszcze spacer z przewodnikiem po ukochanym Arboretum Krzysztofa Pendereckiego. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Carmen w uwerturze teraz. Przebój operowy Georgesa Bizeta.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1+1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: To człowiek z żelaza, ten zagraniczny, z za wielkiej wody człowiek z żelaza, Iron Man, część trzecia tej produkcji i muzyka Briana Tylera. Może państwo planują wakacyjny wypad na Gotlandię? To muszą państwo wiedzieć, iż ta malownicza szwedzka wyspa cierpi tego lata na poważny deficyt wody. Wodociągowcy na Gotlandii obniżyli przez ten deficyt ciśnienie w kranach. W Visby w ogóle zamknięto niektóre ujęcia. Zresztą podobne kampanie oszczędzania wody prowadzą Szwedzi w innych swoich regionach, w Malmę czy w Skanii. A wracając do Gotlandii, w niektórych hotelach tamże dostaniecie państwo w związku z zaistniałą sytuacją okolicznościowe, przyjazne dla środowiska mydło. To ciekawostka, to zawierające miód i olej kokosowy. Mydło bezpieczne jest dla ekosystemu i można się tym mydłem myć w falach Bałtyku. Tak się tam zaleca. Rześkie to kąpiele, no ale kto chce zwiedzać Gotlandię tego lata, na taki zimny skandynawski chów musi być gotowy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów z szumem fal.
0: No dobrze, to na tych wakacyjnych falach radiowych płyniemy dalej z naszą playlistą. Kanon Pachelbela za moment, teraz Harold Faltermeyer i, a to już pewnie poznajecie, gliniarz z Beverly Hills. Temat przewodni.

0: 1680 to rok powstania tej kompozycji, kanon Pachelbela, przez wieki zapomniany, nagrany dla radia w wersji pop w latach 70. XX wieku, zyskał światową sławę, tak to poszło. Tak gramy w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic, za 2,5 minuty 9, o 9 punktualnie nasze kolejne fakty.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
13: How good is that?
1: Po reklamie.
0: 21 sierpnia, piątek, 9 punktualnie, Mateusz Bożek i w RMF Classic fakty.
14: Do kraju trafią dziś kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przed południem do Debreczyna wyleci samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
15: To będzie kolejny już lot z węgierskiego Debreczyna do Rzeszowa. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdza, że te dwie kolejne ranne w wypadku osoby muszą być przewiezione na Podkarpacie w pełnej asyście medycznej.
16: W pozycji leżącej z monitorowaniem przez lekarzy i osoby, które będą transportowane, muszą trafić do szpitala.
15: W dwóch węgierskich szpitalach zostaną jeszcze trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
14: Powrócimy do tego projektu. Nie satysfakcjonuje nas to, co zaproponował pan prezydent Karol Nawrocki. Tak o Lex Szarlatan mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
17: Wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli. My musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
18: czyli
17: szkody.
18: Jeszcze raz próba, rozumiem,
17: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
14: Przypomnę, prezydent skierował projekt rządowych przepisów do Trybunału konstytucyjnego. Białoruś zamknie swoją ambasadę w stolicy Finlandii, Helsinkach, podała właśnie agencja Reutera. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez rząd w Mińsku ma to nastąpić 1 września. Fińska Straż Graniczna informuje tymczasem, że wczoraj rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20 najprawdopodobniej naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Incydent w Zatoce Fińskiej trwał około 3 minut. Rosyjska maszyna miała wlecieć prawie 9 km w głąb fińskiego nieba.
10: Poranne fakty RMF Classic.
14: Jest szansa, że w drugiej połowie przyszłego roku pacjentom będzie podawana nowa, rewolucyjna szczepionka przeciwko czerniakowi. To groźny nowotwór skóry. Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może zmniejszyć ryzyko przerzutów. W pracach nad nim biorą udział także polscy badacze.
18: Nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne. Sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze.
14: Zapewnia profesor Piotr Rutkowski. A na koniec sport. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarek. Będą rozgrywane w 4 krajach. Polki fazę grupową rozgrywają w Stambule. Pierwszy mecz z Węgrami już jutro.
19: Mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika.
14: Ocenia była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Faworytkami do złota są Turcja, Włochy i Serbia, ale my kciuki trzymamy oczywiście za nasze biało-czerwone.
0: Co z polską pogodą? Już patrzę na pogodową mapę naszego kraju. No, chłodne powietrze wygrywa dzisiaj z ciepłym zwrotnikowym. Niepogoda niestety. Przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum może także zagrzmieć. 21 co najwyżej nad morzem, do 26 w centrum. Na Podkarpaciu dzisiaj najwięcej ciepła, tam do 28 stopni. Chowlin teraz, słynny hit Dolly Parton. To jest wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Dariusz Stańczuk do 11:00. Zapraszam.

0: jeden z bardziej czułych, obojowych tematów skomponowanych dla kina, Misja i muzyka Ennia Morricone, rzecz jasna. Obój Gabriela. Kto myśli, że to tylko fabryka do przetwarzania jedzenia, jest w błędzie. Naukowcy potwierdzają, jelita i to, co się w nich dzieje, steruje naszą odpornością, naszym humorem, nawet długością życia. Jelita to nie tylko trawienie, to drugi mózg, klucz do odporności, którą dają mikroorganizmy tworzące mikrobiom. Aż 70% komórek odpornościowych znajduje się właśnie w jelitach. One współpracują z mikrobiotą, żeby chronić nas przed chorobami. Oś jelita, mózg i produkcja serotoniny przez mikroorganizmy pokazują, jak jelita wpływają na nasz nastrój, na zdrowie psychiczne po prostu. Zdrowa dieta, ruch i sen to podstawa zdrowego mikrobiomu. Pamiętajcie, a żeby go nie psuć, warto unikać na przykład przetworzonej żywności już od rana.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: Przyprawione dobrze, czyli nie fast foodami. Dobrze, no właśnie, to jesteśmy umówieni. Tak, kochani, róbcie dla zdrowia. X-Men pierwsza klasa teraz w naszym kinie. Ta oto muzyka Henry'ego Jackmana.

0: Mikis Theodorakis i Greg Zorba, filmowy Roztańczony, 19 minut po 9.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Ten tydzień w sporcie to kolejna odsłona diamentowej ligi. Turniej skoku o tyczce wygrał wczoraj w Lozannie Armand Duplantis, rekordzista świata, który ma w dorobku skok na wysokości 6,31. W Lozannie Szwed podjął próbę bicia tego rekordu, ale strącił poprzeczkę na 6,32. Ma ambicje tyle właśnie skoczyć w niedzielę w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim właśnie dzisiaj rusza kolejny miting diamentowej ligi. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki, Agnieszka Chorzępa na 3000 metrów z przeszkodami, a Patryk Sieracki będzie nadawać tempo na 800 metrów. Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Polka awansowała po kreczu Jeleny Rybakiny przy stanie 4-1. Ledwie pół godziny wszystko to trwało. Kazaszka, która walczyła o powrót na pierwsze miejsce w rankingu, miała problemy ze ścięgnem Achillesa. Świątek w półfinale zagra z Jessicą Pegulą. Będzie to ich 13 pojedynek. Polka wygrała 7 z dotychczasowych 12. Cincinnati to ostatni poważny sprawdzian przed US Open, które 30 sierpnia już. Jutrzejszym meczem z Węgierkami w Stambule polskie siatkarki zaczną rywalizację w 34. Mistrzostwach Europy. Nasza kadra znacząco nie różni się od tej z ostatniego turnieju Ligi Narodów, ale kilku czołowych nazwisk zabraknie. To na przykład Martyna Łukasik, Aleksandra Gryka czy Malwina Smarzek. Tak czy owak starcie naszych siatkarek z Węgierkami jutro. Potem rywalkami Polek będą Łotyszki, Słowenki, Niemki, Marzek. Tak czy owak starcie naszych siatkarek z Węgierkami jutro. Potem rywalkami Polek będą Łotyszki, Słowenki, Niemki i

0: Ed Shore, który przed chwileczką nas pozdrowił, i jego kompozycja z filmowej produkcji Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Za chwilę prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.

0: Już 9:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: No, niepogodna to prognoza niestety. Taki to pochmurny sierpniowy piątek. Miejscami w Polsce przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum możliwe także burze, miejscami nawet z gradem. Do 26 stopni dzisiaj w centrum, do 28 najcieplej na Podkarpaciu lokalnie, na wybrzeżu Rzeźko maksymalnie 20-21 stopni.

0: Ależ jaki to jej głos nie brzmi, kiedy oglądamy produkcję Seks w Wielkim Mieście. Wakacyjne śniadanie mistrzów. Ci, którzy cenią sobie ciszę i urlop z dala od zgiełku, niechaj wiedzą, że ciszę na wakacjach znajdą poza Europą. Najcichszy kraj Europy, Estonia, dopiero na 34. miejscu światowego rankingu najspokojniejszych krajów świata. Szczyt rankingu Noise Free Nations opanowały afrykańskie kraje, to spokojna Namibia, Botswana, słynąca z dużej powierzchni terenów chronionych Zambia, czy Gabon z dziewiczymi lasami deszczowymi. Te kraje uplasowały się tuż za liderem rankingu, a jest nim azjatycki Butan, zwany krainą grzmiącego smoka. Oprócz tego smoka i okazjonalnych grzmotów, nic ani nikt w Butanie nie grzmi. Koją za to ciche, rozległe lasy, górskie krajobrazy.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
0: To dla ciszy do Butanu trzeba lecieć. Warto wiedzieć, które kraje zamykają ranking Noise Free Nations. Najgłośniejszy jest Singapur, potem są Malediwy, słuchajcie, z przeludnioną stolicą Male. No i Barbados, gdzie hałasują dwa lotniska i mnóstwo statków wycieczkowych. O cichych zakątkach na wakacje piszecie w konkursie Brzmienia Lata. Po 10:00 finał z nagrodami dla autorów najciekawszych wpisów. Redakcja @rmfclassic.pl albo dariusz.stanczuk@rmfclassic.pl. Cały czas czytam wasze zgłoszenia. Mozart u nas tymczasem. Allegro z 16. fortepianowej sonaty C-dur.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: One Piece, kurs na Grand Line, tak zatytułowana jest ta filmowa produkcja. Za muzyką do tej produkcji stoją Sonia Belusowa i Johna Ostinelli. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic to muzyka, ale także na przykład przegląd prasy po ósmej. Prasę, taką retro prasę, przeglądamy dodatkowo o tej porze o 9:50.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 21 sierpnia 1956 roku Ekspres Wieczorny informuje o duchach, czyli o wynikach kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zjednoczeniu Robót Wodno-Inżynieryjnych. Komisja wykryła błędy i omyłki w rozliczeniach zasiłków dokonywanych przez referentkę Marię Z. Po wnikliwej analizie okazało się, że to nie przypadek, a reguła, bowiem od 2 lat w rozliczeniach figurują martwe dusze, którym wypłacono 250 000 zł. 21 sierpnia 1966 roku Wicherek na łamach życia Warszawy zdaje relacje z najnowszych przewidywań meteorologów. Na razie temperatura dobija 28 kresek, a od poprzedniego dnia przez Polskę przechodzi front burzowy. Grzmi w całym kraju, nad Bałtykiem sztorm, a w Rzeszowie nastąpiło oberwanie chmury. Ulice zamieniły się w rwące potoki, woda zalała piwnice, zamilkły telefony i wybuchło kilka pożarów. Wicherek przewiduje niebawem poprawę pogody i ocieplenie. Dobrze, że nie klimatu. Dekada lat 70. to czas propagandy. 19 sierpnia 76 roku Ekspres Wieczorny na pierwszej stronie zdaje relacje z gospodarskiej wizyty towarzysza Edwarda Gierka w Olsztyńskiem. Pierwszy sekretarz PZPR wizytował budowę nowego osiedla mieszkaniowego, a następnie odwiedził zakład opon samochodowych. Nie zapomniał również o rolnikach, zajrzał do PGR-u w Szestnie, gdzie zapoznał się z hodowlą bydła i trzody chlewnej oraz rozmawiał z brygadą żniwną. Znalazł też czas dla członków egzekutywy partii, by pomówić o aktualnych problemach rozwoju i przyszłości, aby partia rosła w siłę, a ludziom się żyło dostatniej. Mówiąc językiem dzisiejszych polityków, w portfelach miało być więcej. W sierpniu 1986 roku Kurier Polski opisuje historię greckiego biznesmena, który stał się ofiarą polskiej gościnności. Spodziewał się powitania na Okęciu, ale nie przypuszczał, że polscy kontrahenci przyjadą na lotnisko z żonami i dziećmi. Uznał, że takie widać nad Wisłą zwyczaje. Potem zapakowano go do samochodu i 2 godziny jechał do miejsca noclegu. Widać takie zwyczaje. A po przybyciu na miejsce rozpoczęła się mocno zakrapiana biesiada, z której Grek zapamiętał tylko rodzinne albumy ze zdjęciami babci, dziadków. Następnego dnia śniadanie przerwał jakiś mężczyzna, oświadczając, że jest synem Władka. I tak okazało się, że porwanego z lotniska Greka wzięto za przybywającego z zagranicy rodaka z rodziny. Biesiadę dokończono, Grek został odwieziony do hotelu Forum i ponoć żałuje, że jednak nie ma rodziny w Polsce.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Tak, na Puentach tańczą łabędzie, na jeziorze łabędzim Piotra Czajkowskiego w tańcu łabędzim. Z tego baletu tak się prezentują. 9:58. Jeszcze pół minuty, półtorej minuty w takim razie dzieli nas od najbliższych faktów w RMF Classic.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Po reklamie.
4: Minęła 10, Mateusz Bożek i w RMF Classic Fakty.
5: Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Zdarzenie ma związek z niewyjaśnionym wybuchem, do którego mogło dojść na torach w okolicy miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim. O szczegółach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
6: Do policji trafiło wczoraj po południu zgłoszenie znalezienia w pobliżu torów przewodów, co zostało powiązane z wcześniejszym zgłoszeniem jednego z maszynistów. Prowadząc skład dwóch lokomotyw, mężczyzna miał usłyszeć odgłos wybuchu. Przy oględzinach silników nie stwierdzono uszkodzeń, jednak monitoring lokomotyw zarejestrował rozbłysk. Na miejsce incydentu skierowano policjantów z CBŚP, Lubelskiego Laboratorium Kryminalistycznego, kontrterrorystów i funkcjonariuszy ABW i kontrwywiadu wojskowego. Oględziny pod kierunkiem prokuratora nie dały jednoznacznej odpowiedzi. Co się wydarzyło?
7: Nie ustaliliśmy, by do incydentu wykorzystano materiały wybuchowe. Natomiast dzisiaj kontynuujemy czynności w celu potwierdzenia raz tych naszych ustaleń, a dwa wykluczenia innych ewentualnych możliwości, następstw, których doszło do awarii lokomotyw.
6: Mówi Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie. Nieoficjalnie śledczy nie wykluczają, że powodem błysku i huku było tylko nagłe uszkodzenie lokomotywy.
5: Za godzinę rozpocznie się dodatkowe posiedzenie rządu. Premier omówi dziś z ministrami przyszłoroczny budżet. Rozmowy będą też dotyczyć zapowiedzianych w środę zmian podatkowych. Chodzi m.in. o podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie i wprowadzenie nowej 24% stawki PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Czy prezydent złoży podpis pod tymi zmianami? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
8: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na razie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powtarza:
9: na razie nie mamy ustawy, więc trudno się odnosić do szczegółów.
8: Ale jednocześnie wysyła jasne sygnały, że zmian zaproponowanych przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego nie popiera. I przypomina, że prezydent rok temu złożył własny projekt zmian podatkowych.
9: Po pierwsze, zwolnienie z podatku PIT rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci. I zaproponował drugi próg podatkowy, zaczynający się od kwoty 140 tysięcy złotych. Ta ustawa, jak wiele innych ustaw, wylądowała w zamrażarce pana marszałka Czarzastego.
8: Rzecznik prezydenta przypomina, że Karol Nawrocki zapowiadał, że nie będzie podpisywał ustaw podwyższających podatki, a propozycja rządu zakłada m.in. zwiększenie podatku CIT z 19 do 22% dla najbogatszych firm.
5: Niebezpieczny incydent przy rondzie De Gaulle'a w Warszawie. 41-letni obywatel Gruzji, idąc środkiem pasa ruchu ulicą Nowy Świat, zmusił do zatrzymania ruszające ze świateł Audi należące do Ministerstwa Finansów. Samochodem przewożona była podsekretarz stanu w tym resorcie Hanna Majszczyk. Mężczyzna następnie wszedł na auto i przeszedł po jego masce. Został zatrzymany przez policjantów oddziału prewencji, którzy byli w pobliżu. 41-latek był trzeźwy, w Polsce przebywa legalnie.
3: Poznaj fakty. RMF Classic.
5: Dziś w kalendarzu Dzień Optymisty. To człowiek wyznający pogląd, że istniejący świat jest najlepszy z możliwych, a życie jest dobre, więc można w nim osiągnąć szczęście. Jak z tą definicją poradzili sobie najmłodsi?
10: Wolisz wierzyć, że będzie dobrze?
11: Tak.
10: Dlaczego?
11: No bo lepiej jest, jak wszystko jest fajnie, wszystko fajnie się ułoży, a jak jest źle, to nie ma sensu.
10: Lepiej wierzyć, że będzie dobrze?
11: Tak.
12: No bo będzie wtedy fajnie i miło.
10: Kto to jest optymista?
12: Ktoś... to jest szczęśliwy całe życie.
10: Da się tak?
12: Tak.
5: I tego się trzymajmy. A głosy najmłodszych w Lublinie zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Patrząc na pogodową mapę, trzeba uzbroić się właśnie w optymizm. Dziś przelotne deszcze w Polsce, a na południu, wschodzie i w centrum także burze. Do 26 w centrum, do 28 stopni najcieplej na Podkarpaciu. Maksymalnie 21 kresek na wybrzeżu. Wiatr podczas burz porywisty. Poza tym na ogół słaby, nad morzem i na wschodzie powieje nieco mocniej. Początek i koniec muzyki, tak zwany jest ten oto kompozytor epoki. epoki baroku Johann Sebastian Bach. Bachowska partita na skrzypce solo, trzecia partita, część pierwsza tego dzieła. To jest wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic.

0: Polskie drogi Andrzeja Kurylewicza i Pat Metheny z gitarą. Czas na finał konkursu, w którym pisaliście o wakacyjnych zakątkach, gdzie panuje cisza.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Kojącą ciszę odnajduję w miejscu, które brzmi jak oksymoron, w bloku w środku miasta, ale jednocześnie niemal w środku lasu. Obok płynie strumyk, a tam swoją siedzibę mają bobry. Ich nocne budowlane prace działają na mnie lepiej niż relaksacyjne podcasty. Pluskanie wody, szum drzew i charakterystyczne chrup, chrup, chrup podczas cięcia gałązek to mój uspokajacz. Bobry pracują, ja się wyciszam. Pozdrawia pan Mariusz. Z Torunia z kolei pozdrawia pan Dariusz, który napisał tak: jestem fascynatem muzyki filmowej. Od dawna kolekcjonuję płyty. Najpierw analogowe, potem kompaktowe były. W moim mieście był sklepik z płytami moich znajomych, którzy znali moje preferencje. Jednak dla swojej uciechy pewnego dnia zaproponowali mi nową płytę Iron Maiden. No i tak muzyka Iron Maiden brzmi mi wakacyjnie w pracy. Na tej płycie, dodam, muzyką dla mnie jest tylko cisza między utworami.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Tak, jak mawiają znawcy tematu, pauzy też w muzyce grają. Reasumując, pan Dariusz i cytowany wcześniej pan Mariusz otrzymują zestawy naszych upominków wakacyjnych. Niech to lato brzmi wam, panowie, pięknie. Gratulacje konkursowe. The Righteous Brothers, teraz Unchained Melody. Whoa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Chciałabym powiedzieć banał, który zawsze mówię i sobie. Kochaj siebie, broń siebie, traktuj siebie jak najważniejszą osobę na świecie. Nie w kontekście bycia egoistą i olewania innych ludzi, ale po prostu nie pozwól siebie krzywdzić. Kochaj siebie jak najlepszy rodzic dziecko.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
9: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta.
8: 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.

0: kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
0: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Po reklamie.

10:25 w wakacyjnym RMF Classic z Archiwum X. Pani Zemsta, tematy z tych filmowych produkcji już za chwilę. Love Me Tender wyśpiewa Elvis, tymczasem jazz według Dymitra Szostakowicza, walc z pierwszej jazzowej suity wspomnianego jegomościa.

0: To Jan Łuk i temat z filmu Pani Zemsta, 10:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Coś nam ostatnio klapnęło to lato, prawda? Słoneczne, cieplutkie. Dziś miejscami przelotne opady deszczu w Polsce, a na południu, na wschodzie i w centrum możliwe burze także. Temperatura maksymalna do 26 w centrum, do 28 najcieplej na Podkarpaciu. Na wybrzeżu co najwyżej 21 stopni. Chłodne powietrze polarne morskie na razie wygrywa z ciepłym zwrotnikowym. Teraz gra nam i śpiewa Elvis Presley, Love Me Tender, to jego muzyczny znak szczególny, rocznik 56, kiedy to debiutował również w kinie Kochaj Mnie Czule, tym właśnie filmowym tytułem, wielki Elvis.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
16: Pora na wakacje?
15: Pora na hybrydę z rabatem.
17: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

Joseph William Morgan Enchanted, temat z Bridgertonów. Mazowsze w kadrze, w hołdzie Andrzejowi Wajdzie, w Łazienkach Królewskich to wydarzenie. Polonezem z Pana Tadeusza wszystko się zacznie. Artyści Mazowsza, którzy w filmie Wajdy z aktorami tego Poloneza tańczyli, zatańczą go teraz z warszawską publicznością. Najpierw będzie ten wspólny taniec, potem piękny dwugodzinny koncert z tematami Wojciecha Kilara do filmów Andrzeja Wajdy. Będzie Smoga Cienia, będzie Ziemia Obiecana, będą też tańce i pieśni z różnych regionów Polski i jak to w sierpniu w Warszawie także powstańcze piosenki w wykonaniu chóru Mazowsza. Zespół zaśpiewa, zatańczy i zagra pod batutą maestra Jacka Bonieckiego. To już jutro o 16:00 początek przed Pałacem Myślewickim, tam będzie ów Polonez, a potem o 17:00 na terenie rekreacyjnym przy Łazienkowskim Ermitażu koncert Mazowsze w kadrze w hołdzie Andrzejowi Wajdzie. To jutrzejsze wydarzenie w Warszawie. Polecam i dziękuję za dziś. Dariusz Stańczuk, zaraz Magda Juszczyk się przywita. Teraz na finał wakacyjnego śniadania mistrzów RMF Classic rozpromieniona Anna Jantar.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
16: Minęła godzina 11, w RMF Classic pora na najświeższe fakty. Przygotował je i przedstawi Mateusz Bożek.
17: Był niezadowolony z rządów tzw. duopolu, dlatego planował zamach na życie czołowych polskich polityków. Jak informowaliśmy w faktach RMF Classic, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka z Lubelszczyzny, który zamieścił w internecie wpis nawołujący do przeprowadzenia takiego ataku.
18: On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. Planował ten zamach. W tym wpisie, o którym mówimy, nie było konkretnych nazwisk. Mówił o zamachu na kilkunastu polityków.
17: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 23-latek przyznał się do dokonania wpisu. Jak tłumaczył, dokonał go z głupoty. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia. Jest wyrok w głośnej sprawie incydentów na torach w Katowicach jesienią ubiegłego roku. Chodzi o kradzieże urządzeń kolejowych i pozostawiony na torach odczepiony wagon z pociągu towarowego. Sprawcą jest 40-letni mieszkaniec Katowic, który dostał 4 lata więzienia. Musi też naprawić wyrządzone szkody, które w sumie wyniosły ponad 45 tysięcy złotych. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
19: Najważniejszy tu jest zarzut dotyczący sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym. Chodzi o odczepiony ostatni wagon pociągu towarowego i pozostawienie go na torach. Doszło do tego we wrześniu ubiegłego roku na odcinku Katowice-Ligota-Panewniki. Kilkadziesiąt godzin wcześniej z jednej z wież obserwacyjnych skradziono części urządzeń zasilających system monitoringu. Z kolei w listopadzie w innym miejscu ze skrzynek zasilających kamery skradziono akumulatory i zasilacze. Niedługo potem zatrzymano wspomnianego 40-latka, który przyznał się do winy.
20: RMF Classic. Znamy fakty.
17: Ma 50 metrów, opowiada o wojnie w Ukrainie. W Faktach RMF Classic o niezwykłym obrazie brytyjskiego artysty Russella Hinesa. Można go oglądać w angielskim mieście Gloucester.
20: Po miesiącu ekspozycji malowidło przewiezione zostanie do Ukrainy, by stać się częścią lokalnych zbiorów. Początek obrazu, jego lewa strona, przedstawia ludzi z mojego miasta i to, jak zareagowaliśmy na rosyjską agresję. Dalsza część pracy poświęcona jest historiom i ludziom, których spotkałem w Ukrainie. Russell Haynes chętnie opowiada o swojej sztuce. Pędzel stał się dla niego narzędziem dokumentowania osobistych, pełnych emocji historii, zarówno uchodźców, którzy trafili do Anglii, jak i żołnierzy walczących na froncie.
17: O czym donosił korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Mistrzostwa Europy Siatkarek, czas start. Dziś początek rozgrywek odbędą się w sumie w aż 4 krajach. W turnieju zobaczymy biało-czerwone. Spotkania fazy grupowej rozegrają w tureckim Stambule. Do gry wejdą jutro. Pierwszy mecz z Węgrami. W naszej kadrze na imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik, która zapewnia, że biało-czerwone nie czują presji przed rozpoczynającym się turniejem.
21: Mobilizacja i taki bardziej fokus, takie skupienie się na już docelowej imprezie, na najbliższych przeciwnikach, także bardziej bym powiedziała, że nie jakiś stres taki paraliżujący, tylko bardziej taka motywacja, fokus na pracę.
17: Faworytkami do złota, Turczynki i Włoszki. Spotkanie z Węgrami przypomnę jutro, a w kolejnych dniach nasze siatkarki zagrają w grupie z Łotyszkami, Słowenkami, Niemkami i wspomnianą Turcją.
16: Dziś zachmurzenie mamy umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr wieje słaby.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Do godziny 15:00 tak właśnie obierać będziemy cel naszych podróży, wypraw i wspólnego myślenia o mapie naszego kraju. Odznaczamy kolejne punkty warte naszej wspólnej uwagi, a wszystkiemu patronuje kino bądź też produkcje serialowe, bo ich również się nie boimy. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do godziny 15:00 w tym paśmie konkursowym. Są atrakcje. Obiecuję, że warto będzie wziąć udział w tym konkursie. Wchodzicie na naszą stronę internetową. Filmowa mapa Polski to jest hasło przewodnie. Wszystkie szczegóły w trakcie programu będę odsłaniać ja, ale też nasza strona jest do waszej dyspozycji jako źródło wiedzy. Magda Juszczyk, to ze mną ten czas spędzicie, a na dobry początek piosenka, która nosi tytuł The Power of Love. Troszeczkę się chłodniej mi zrobiło przez moment, bo pomyślałam sobie, że to utwór, który często przed świętami wam prezentujemy, ale nie. To zupełnie inna piosenka. To jest piosenka z filmu Powrót do przyszłości.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie.

najwspanialsze punkty na mapie Polski i nazywamy je filmową mapą Polski. RMF Classic. To są takie miejsca, do których chcemy przybywać, chcemy was wysyłać z myślą o produkcjach filmowych i serialowych, jakie zapisały się w naszej zbiorowej pamięci. Odwiedzamy te miejsca, nadajemy z nich audycje na żywo. Wy uczestniczycie w tym zarówno na miejscu, jak też będąc z uchem przy odbiornikach. I tak nam upływa to lato i wierzę, że macie ochotę spędzić dzisiaj trochę czasu w tym paśmie konkursowym, w którym do zdobycia są atrakcyjne nagrody. Wakacyjne gadżety RMF Classic. O co chodzi? O to, byście zgłaszali swoje propozycje takich miast, miasteczek, być może wiosek, w których kręcono zdjęcia do jakichś polskich produkcji filmowych lub serialowych. My podążamy za waszymi sugestiami, no może nie do końca fizycznie, bo w tym roku już nie zdążymy w ramach filmowej mapy Polski dać z siebie wszystko, realizując audycje z tych miejsc, które wy nam wyznaczacie. Ale dzisiaj możemy wyróżnić najciekawszą propozycję, nagradzając ją właśnie tymi specjalnymi prezentami od RMF Classic. Filmowa mapa Polski, takie hasło znajdujecie na naszej stronie internetowej, znajdujecie tam formularz zgłoszeniowy, wpisujecie swoje propozycje, a jednocześnie zgadujecie, o jakim celu ja dzisiaj do was mówić będę. Do godziny 15 to pasmo konkursowe trwa, no i wierzę, że ten wybrany przeze mnie dzisiaj cel będzie dla was miłą niespodzianką. A teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej produkcji zatytułowanej Free Guy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz w naszym programie nowość w playliście. Będzie to piosenka ze ścieżki dźwiękowej produkcji zatytułowanej Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: To była muzyka z ubiegłorocznej produkcji pod tytułem Superman, a my tropimy najciekawsze miejsca w Polsce, najciekawsze pod względem związków z kinem albo z produkcją serialową ogólnie pojętą. Wy nam w tym partnerujecie i to dzielnie przez całe lato. Dzisiaj po godzinie 12 więcej szczegółów na temat celu, który obieram zagadkowo na razie jako propozycję dla was do odgadnięcia. Wchodzicie do formularza na www.rmfclassic.pl i tam możecie zgłaszać swoje propozycje też, dokąd warto wybrać się, by szukać tropów tych właśnie filmowych, gdzie kręcony był jakiś wspaniały film, to my już wiemy, ale gdzie wy usadowilibyście ekipę filmową, bo na przykład wiecie, że widok macie z okna na niesamowity plener. Namawiam was do udziału w tym konkursie, do zdobycia są wakacyjne gadżety RMF Classic, a dokąd wybierzemy się już w najbliższą środę? Będzie to ostatnia odsłona naszej letniej akcji Filmowa Mapa Polski. Wyobraźcie sobie, że tym razem obieramy za cel zamek Pieskowa Skała. Majestatyczna budowla góruje nad Doliną Prodnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Więcej dzisiaj do godziny 15. Mam nadzieję, że będziecie z nami i chętni do udziału w tym konkursie. Namawiam.
1: Filmowa Mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol.
8: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Healthcare.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Minęła godzina 12:00. W samo południe pora na najświeższe fakty. RMF Classic przygotował je i przedstawi Mateusz Bożek.
12: 5% budżetu na obronność i większe wydatki na ochronę zdrowia. To priorytety przyszłorocznego budżetu, na które dziś przed posiedzeniem rządu wskazał premier Donald Tusk.
13: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
12: Przed roboczym posiedzeniem rządu szef rządu zapowiedział, że przyszłoroczny budżet zostanie uchwalony w piątek za tydzień. W przyszłym tygodniu również sprowadzone mają być ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura okręgowa w Krośnie prowadząca śledztwo w sprawie wypadku. O szczegółach reporter RMF FM Dominik Smaga.
14: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
15: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
14: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
15: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
14: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
12: W październiku rozpoczną się prace przy rozbudowie autostrady A2 o dodatkowe pasy między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę na kolejny odcinek inwestycji. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia, o czym więcej reporter RMF FM Michał Krasoń.
16: Na całym remontowanym odcinku w obu kierunkach mają być zachowane dwa pasy ruchu, ale wprowadzone zostanie ograniczenie do 70 km na godzinę. Zamontowany zostanie także odcinkowy pomiar prędkości. Ta trasa już teraz często się korkuje, dlatego drogowcy od października proszą kierowców o omijanie tego fragmentu autostrady.
17: Rekomendujemy wszystkim tym, którzy jadą z Wrocławia czy z Poznania, aby skierowali się w jednym przypadku na S8 od Piotrkowa do Warszawy, W innym przypadku na starą dwójkę, kierując się najpierw na A1, później na starą dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
16: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wszystkie prace powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
10: RMF Classic. Fakty kulturalne z pierwszych stron gazet.
12: Ridley Scott wraca do science fiction. Reżyser przedstawia swoją nową propozycję Gwiazdozbiór Psa. Twórca Obcego, Łowcy Androidów i Marsjanina sięga po historię, która opisuje ludzkość zdziesiątkowaną przez pandemię.
18: The world that was doesn't exist.
12: Scenariusz oparty jest na książce Petera Hellera z 2012 roku. When I get science fiction, which works. Kiedy mam do czynienia z science fiction, które sprawdza się na papierze, trzeba uważać. Ale myślę, że powstało już mnóstwo filmów o zombie. W tym nie ma zombie. A tak przy okazji, ludzie, którzy robią film o zombie, niech wam Bóg błogosławi. Tak, trzymajcie. Żartował 88-letni Ridley Scott. W obsadzie m.in. takie gwiazdy jak Jacob Elordi i Josh Brolin.
11: Dziś temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr wieje słaby na wybrzeżu i na wschodzie, także umiarkowany. A zachmurzenie mamy umiarkowane i duże.
19: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
20: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna,
21: Maciej Szturp, Andrzej Seweryn.
22: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
10: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: My zapraszamy Was, Wy zapraszacie nas w najbliższą środę. Kolejna, ostatnia już tego lata odsłona naszej letniej akcji Filmowa mapa Polski. Tym razem nasz cel to zamek Pieskowa Skała. A Wy macie możliwość puszczenia wodzy fantazji, ale nie tak zupełnie w tajemnicy. Możecie podzielić się waszymi koncepcjami, dokąd ekipa filmowa albo serialowa mogłaby w celu zrealizowania zdjęć udać się według waszego oglądu. Jaki punkt na mapie Polski byłby warty takiej gry? Możecie wchodzić do formularza zgłoszeniowego w naszym konkursowym programie. Udostępniamy wam taką możliwość na www.rmfclassic.pl i dzisiaj wyłonimy zwycięzcę. Ktoś z was, kto zgłosi i opisze najciekawiej taki cel, zostanie nagrodzony przez nas wakacyjnymi gadżetami RMF Classic. No to co, wchodzicie na www.rmfclassic i próbujecie szczęścia, a ja dzisiaj wybieram sobie pewne miasto. Chyba powinnam powiedzieć, że mieści się ono na północy Polski. Miasto, które często grało zarówno samo siebie w filmach, jak i udawało zagraniczne, zachodnioeuropejskie metropolie, takie jak na przykład Berlin. Możecie już dzielić się waszą koncepcją, co to może być za miasto, to o którym dzisiaj myślę, do godziny 15 w programie Filmowa Mapa Polski. Wszystko się rozwikła, a teraz utwór ze ścieżki dźwiękowej produkcji Afryka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja muszę tłumaczyć, znaczy nic nie muszę, ale mam potrzebę, bo też czuję się edukatorką. Tłumaczę jak dziecku. Słuchajcie, to jest jakiś rodzaj cierpienia, trudności. Mam takie doświadczenie. Wiele jest takich matek, rodzin, których to doświadczenie dotknęło, ale ja mam głos, ja mam odwagę, ja mogę o tym mówić. A po co? Po to, żeby coś się zmieniło.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.

0: wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Dzisiaj mam tajemne na razie miejsce wybrane na mapie Polski. W tym naszym paśmie konkursowym zdradzać wam będę do godziny 15 poszczególne elementy ujawniające prawdę na temat mojego wyboru. Dokąd można by wybrać się tropami filmowych lub serialowych śladów? Otóż jest taka produkcja serialowa, do której zdjęcia realizowane były w tym mieście, w naszym kraju, o którym dzisiaj w taki zawoalowany sposób będę próbowała wam opowiadać. Fabuła serialu Odwilż zasadza się na krótkim opisie. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Zawieja, 30-kilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną. Kto widział serial Odwilż, ten na pewno już wie. O jakim mieście dzisiaj myślę w tym filmowym tropie? Jeżeli zgadniecie, to wygrać możecie gadżety wakacyjne RMF Classic. Wchodźcie do formularza na www.rmfclassic.pl, a możecie tam też zostawić ślad swoich preferencji, dokąd wy wysłalibyście ekipę filmową lub serialową, by nakręciła zdjęcia w tym właśnie miejscu wybranym przez was. A skoro wspomniałam o serialu Odwilż, to nie wiem, czy wiecie, ale obsadzona w roli głównej Katarzyna Wajda grać będzie już niedługo w filmie Adriana Panka Wandę Rutkiewicz. To bardzo jest interesująca koncepcja. Jason Donovan teraz w piosence, która, no nie wiem jak ją odbierzecie, bo to w sumie staroć, ale brzmi całkiem interesująco, zwłaszcza dzisiaj, kiedy lubimy takie retro piosenki. Sold with a Kiss to jest coś, co was może wzruszyć.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.

0: Nowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: My zapraszamy. RMF Classic zaprasza już w najbliższą środę kolejna odsłona tej całej naszej letniej akcji. Lato się kończy, więc będzie to ostatnia odsłona filmowej mapy Polski. Zamek Pieskowa Skała to nasz cel. Ja wam dzisiaj proponuję pewien cel wypraw w kontekście filmowym albo serialowym, ale wy nie pozostajecie mi dłużni. Wchodzę do formularza zgłoszeniowego, bo tam właśnie na www.rmfclassic.pl możecie zostawiać swoje sugestie dotyczące konkretnego celu takiej wyprawy, a my potem nagrodzimy jedną wybraną przez was propozycję, pięknie opisaną gadżetami RMF Classic, idealnymi na wakacje. Więc zaglądam tu teraz i naprawdę jestem pod wrażeniem. Człowiek może nawet żałować, że ma pracę, bo gdyby jej nie miał, to udałby się w taką podróż po tych celach i realizował wasze sugestie na swojej życiowej ścieżce. Wybierzemy najwspanialszą dzisiaj zgłoszoną, a ja do tej zagadki, jaką dzisiaj wam przygotowałam, jeszcze wracać będę do godziny 15 w programie Filmowa Mapa Polski. To nasz program konkursowy. A teraz piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej produkcji nieznanej mi, wyznam, Buster, ale znam tego wokalistę, muzyka, Phil Collins w RMF Classic. Nie bójcie się, bo to naprawdę dobry numer. A Groovy Kind of Love.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
16: Jest 13:00, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotował je i przedstawi Mateusz Bożek.
17: Za niespełna godzinę w podrzeszowskiej Jasionce wylądować ma kolejny samolot lotniczego pogotowia ratunkowego z dwiema osobami rannymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Ranni będą dalej leczeni w Rzeszowie, zapowiada Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej.
18: Transportu spodziewamy się około godziny 13:40. Karetki są już w gotowości. Pacjenci od razu zostaną przełożeni do karetek pogotowia i rozwiezieni do rzeszowskich szpitali. Pacjenci są w dobrej kondycji. Oni wymagają dalszego leczenia szpitalnego, ale ich życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.
17: Równocześnie trwają formalne przygotowania do sprowadzenia ciał śmiertelnych ofiar. W wypadku zginęło 12 osób. Trwa nieformalne robocze posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na przyszły rok. Plan wpływów i wydatków ma być gotowy za tydzień w piątek. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy jednak od współpracy rządu z prezydentem, mówił premier Donald Tusk.
19: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy.
17: Jako priorytety szef rządu wskazał przeznaczenie 5% budżetu na obronność i zwiększenie o 17 miliardów złotych wydatków na ochronę zdrowia. Jest śledztwo prokuratury w sprawie incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o zdarzenie z miejscowości Białka Kolonia, niedaleko Łęcznej. Wczoraj wieczorem policja została zaalarmowana o leżących obok torów elementach przewodów. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Dzień wcześniej odgłos wybuchu miał usłyszeć maszynista, który prowadził tą trasą skład dwóch lokomotyw. Jak mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji, maszynista uznał, że doszło do awarii silników.
8: późniejsze oględziny nie ujawniły żadnych uszkodzeń. W wyniku przejrzenia monitoringu zauważono taki dziwny rozbłysk. Wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów.
17: Lokomotywa ma być jeszcze badana przez biegłego. Kierowcy, jutro na stacjach paliw będzie drożej. Podstawowa benzyna będzie kosztować maksymalnie 6,54 zł za litr, czyli o 2 grosze więcej. Olej napędowy w górę o 3 grosze, czyli nie więcej niż 7,59.
20: Popołudniowe fakty RMF Classic.
17: A na koniec zaproszenie do Gdańska, który po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny City Break. Co jest takiego niezwykłego i czarującego w mieście nad Motławą?
21: Jesienią na pewno park ma urok, bo to się wszystko zmienia. Park Oliwski, Las Oliwski, pięknie, gra kolorów, jesienne liście.
22: Suche liście są.
23: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić. Jak pogoda sprzyja, na plaży też jest przepięknie i my bardzo często z tego korzystamy.
17: Usłyszał w Parku Oliwskim reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Wśród najchętniej odwiedzanych jesienią miast także Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań.
16: Dziś temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 26 stopni w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr wieje słaby na wybrzeżu i na wschodzie Polski, także umiarkowany, a zachmurzenie mamy umiarkowane i duże.
24: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
25: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
26: Igor Herbut.
27: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
28: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Coś mi się zdaje, że Patrick Doyle próbował być trochę jak John Williams, gdy komponował muzykę do filmu Harry Potter i Czara Ognia. Jak wam się podoba ten utwór? Wracamy często do tych produkcji, tych opowieści o Harrym Potterze, ale wracamy też do wybranych punktów na mapie Polski, bo mamy jeden cel. Podążać tropami filmowców.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Jest taka produkcja serialowa, druga część Kobiet Mafii, która realizowane miała też zdjęcia w tym mieście, o którym dzisiaj w zawoalowany sposób wam przebąkuję na razie, bo zagadka, jej finał do godziny 15 zaistnieje, a wy już teraz zgłaszacie prawidłowe, muszę przyznać, odpowiedzi, więc nie było chyba tak trudno. Patryk Wega i Kobiety Mafii dwójka to jest oczywiście film. Nie wiem, czy godny polecenia, ale fakt, że to miasto zaistniało na ekranie jako sceneria, no to jest bardzo dobry koncept, bo miasto z północy Polski ma naprawdę spory filmowy potencjał, a wy o tym dobrze wiecie i zgłaszacie też inne cele wypraw pod hasłem Filmowa Mapa Polski. Wchodzicie do formularza konkursowego na naszej stronie internetowej i macie szansę zdobyć wakacyjne gadżety od RMF Classic. A teraz nowość w naszej playliście. Cóż to będzie? Utwór ze ścieżki dźwiękowej produkcji z tego roku, Supergirl. Kto widział, niechaj do mnie pisze, czy warto, czy przypadł ten film wam do gustu. Magdalena.Juszczyk@rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu czeka nas podróż u boku równie pięknej, co i utalentowanej, fantastycznej aktorki Scarlett Johansson. Wysłuchamy muzyki z produkcji takich jak Zaklinacz Koni i Dziewczyna z Perłą, ale nie zabraknie też tych wielkich hollywoodzkich blockbusterów, w tym chociażby serii Avengers, czy muzyki z obrazu Jurassic World Odrodzenie.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
0: Reklama.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsa, brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy.

0: akcja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Nadchodzą propozycje od Was w naszym formularzu do zgłoszeń konkursowych. Jest takie miejsce i na naszej stronie internetowej możecie zawalczyć o swoje szczęście dzisiaj, bo do zdobycia są gadżety wakacyjnie idealne, gadżety od RMF Classic. Należy wskazać wybrane przez Was w wyniku doświadczeń i poznania miejsce, które idealne byłoby do wykonywania w nim zdjęć filmowych, do jakiejś produkcji fabularnej albo być może produkcji serialowej. Ja mam dla Was miasto nie do końca zagadkowe, bo dużo już danych padło o nim. To miasto, w którym kręcone były filmy, seriale, zarówno współczesne, jak i przed laty, w czasach PRL-u. Być może Wy również macie alergię na kino z lat 90., tak jak ja. I takie dwa alergiczne tytuły chciałabym Wam dzisiaj przypomnieć, w których to właśnie pojawiają się zdjęcia tego miasta, do którego dzisiaj tropem kina Was wysyłam. Młode Wilki i Młode Wilki jedna druga. Pierwszy tytuł to film z 1995 roku, a ten drugi to już 1997. Filmy oba nakręcił Jarosław Żamojda, a w obsadzie wspaniałe nazwiska, których kariery rozwijały się w późniejszym okresie w bardzo różny sposób. Pewnie macie swój własny sentyment do Młodych Wilków i do Młodych Wilków jedna druga. Jeśli tak, to dobrze wiecie, w jakim mieście kręcono zdjęcia. Ujawnijcie tę swoją wiedzę w formularzu konkursowym na www.rmfclassic.pl. Muzyka z filmu Vaiana teraz w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.

0: 29 lipca do 25 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Po reklamie.

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Majestatyczna budowla, która góruje nad Doliną Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Obok znajduje się słynna maczuga Herkulesa. Zamek, o którym dzisiaj wam wspominam, namawiając was do tego, byście w środę rezerwowali czas na pewien wypad, ten zamek był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dzisiaj należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego odrodzenia i jest sporą atrakcją turystyczną na szlaku Orlich Gniazd. Rezydencja formalnie jest muzealnym oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu i być może dlatego to jest nasz cel. Cel wyprawy w ramach filmowej mapy Polski RMF Classic. W środę ostatnia odsłona naszej letniej akcji. Tym celem jest Zamek Pieskowa Skała. Szczegóły znajdziecie na www.rmfclassic.pl. Środa, 26 sierpnia po godzinie 10. Bądźcie w pobliżu. Zapraszamy na zamkowy dziedziniec. Nie przeoczcie tego wydarzenia, bo w ten sposób będziemy żegnać się z może jeszcze nie latem, ale na pewno z naszą letnią akcją. Footloose teraz w RMF Classic, Kenny Loggins.

0: reclamă.
1: Rama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone.
8: Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
0: Po reklamie.
16: Minęła godzina 14, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Zaprasza Mateusz Bożek.
17: Tarcza Wschód w wielu miejscach osiąga już wstępną gotowość operacyjną, mówił w Giżycku wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś mijają 2 lata od rozpoczęcia inwestycji wojskowej na granicach z Rosją i Białorusią. Będzie wyposażona w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz, informuje Kosiniak-Kamysz.
18: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym powyżej 1000 kilometrów i o charakterze operacyjnym do 1000 kilometrów.
17: Jak dodał szef resortu obrony, Tarcza Wschód to inwestycja kluczowa nie tylko dla Polski, ale także dla całego NATO. Według założeń inwestycja będzie w pełni ukończona za nieco ponad 2 lata. 2 policjantów zostało zabranych do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym w Poznaniu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Bukowskiej.
19: Policyjny radiowóz jadący na sygnałach do interwencji zderzył się z pojazdem marki Mazda. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia.
17: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Kierowcy karambol na trasie S2 w Warszawie między Alejami Jerozolimskimi a węzłem Opacz. Zderzyło się tam w sumie 6 samochodów. Zablokowany jest 1 pas w kierunku Katowic. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 4 województwach w północnej i południowej części kraju. Alerty 1 i 2 stopnia wydano dla części województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, a także Wielkopolski i Dolnego Śląska. Miejscami może spaść do 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Oprócz burz, silny wiatr, w porywach nawet do 80 km na godzinę.
20: To są fakty dnia w RMF Classic.
17: Czy księżna Meghan powróci do aktorstwa po przeprowadzce wraz z księciem Harrym do Wielkiej Brytanii? Brytyjskie media nie wykluczają tej możliwości. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
0: Źródła bliskie parze nie zaprzeczyły doniesieniom, jakoby Meghan otrzymała propozycję zawodową. Co więcej, media donoszą, że jednym z powodów decyzji Harry'ego i Meghan o powrocie było właśnie to, że księżna otrzymała rolę w filmie realizowanym w Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że para książęca powróci do Europy przed końcem sierpnia, a ich dzieci są już zapisane do angielskich szkół, gdzie mają rozpocząć naukę we wrześniu. Jako aktorka Meghan Markle najbardziej była znana z roli w amerykańskim serialu, w którym przez 7 sezonów wcierała się w postać prawniczki Rachel Zane. Ostatni odcinek z jej udziałem wyemitowano w 2018 roku.
17: A na koniec w faktach RMF Classic o niezwykłym prezencie, który otrzymał gitarzysta legendarnej formacji Guns N' Roses, znany jako Slash. Jego imieniem nazwano nowy gatunek węża ziemnego z Nowej Gwinei. Prywatnie muzyk jest wielkim miłośnikiem gadów, stałym bywalcem ogrodów zoologicznych i muzeów. Zatem z wielkim zadowoleniem przyjął ten fakt.
16: Dziś w nocy synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże, opady deszczu również, a teraz mamy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Natomiast temperatura maksymalna wynosi od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
20: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
21: Tu Kuba Badach.
22: Z tej strony Łukasz Elucy-Rostkowski.
23: Jakub Józef Orliński.
24: Aleksander Dębicz.
23: Pozdrawiamy słuchaczy
24: RMF Classic.

The Naked Gun to oczywiście jest Naga Broń. Produkcja z 2025 roku pojawiła się w naszym świecie. Jak wam się ta muzyka podoba? Trwa nasz konkursowy program, w którym zdobywacie prawdopodobnie wy. Taką należy mieć nadzieję, że to do was należeć będzie zdobycz. Nagrody od RMF Classic to są gadżety przydatne latem, a filmowa mapa Polski to jest nasz wakacyjny cel. Tworzymy taką mapę z rozmaitych punktów, które zaistniały w historii polskiej kinematografii. Wybierane były też te miejsca przez twórców seriali, a wy doskonale o tym wiecie. Macie też swoje preferencje, które zgłaszacie w naszym formularzu na www.rmfclassic. W tym roku nie zdążymy już wybrać któregoś z waszych celów, ale cały czas pozostaje w niedomówieniu to miasto, o którym dzisiaj wam rozprawiam w tajemny sposób. Próbuję być zagadkowa, ale dużo już przyszło zgłoszeń. Nie sprawiłam wam problemu z rozwikłaniem tej zagadki. Kiedy powiem, że w tym mieście na północy Polski istnieje przepiękny budynek Filharmonii, to już chyba wszystko będzie jasne. Wnętrza tego budynku zagrały w filmie Anny Kazejak. Obietnica, było to w 2014 roku. Jeśli już teraz wszystko jest jasne, to w tym formularzu na naszej stronie możecie oprócz nazwy miasta, o którym w zawoalowany sposób mówię, podać swój typ miejsca, do którego ekipa filmowa mogłaby się wybrać. Dlaczego właśnie tam, uzasadnijcie, a możecie zmienić układ sił wśród wygranych, bo dziś do godziny 15 ujawnię laureata, zdobywcę nagród, które są według mnie niezbędnikiem na wakacje. Manu Chao to jest też artysta, który przydaje się w wakacje, zwłaszcza gdy śpiewa piosenkę taką jak ta.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Chciałabym powiedzieć banał, który zawsze mówię i sobie: kochaj siebie, broń siebie, traktuj siebie jak najważniejszą osobę na świecie. Nie w kontekście bycia egoistą i olewania innych ludzi, ale po prostu nie pozwól siebie krzywdzić. Kochaj siebie jak najlepszy rodzic dziecko.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt... Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez

0: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
1: Dzisiaj tym miejscem, które dla Was wybraliśmy, był Szczecin i okazuje się, że prawidłowych odpowiedzi przyszło naprawdę bardzo wiele, a te propozycje, które zgłaszacie w ramach własnych sugestii, dokąd ekipa filmowa mogłaby się udać, by nakręcić albo film, albo serial, te propozycje od Was są naprawdę imponujące, spektakularne. Robią wrażenie do tego stopnia, że można by to sobie zapisać i trzymać w kajeciku jako scenariusz przyszłych wakacji. Co Wy na to? Nagradzamy dzisiaj słuchaczkę Elizę. Pani Eliza zaproponowała, by wybrać takie miasto, jakim jest Opole. To byłby musical, pisze pani Eliza, romantyczna historia, w której znany piosenkarz przyjeżdża na festiwal. Znudzony estradowym życiem, nastawiony na zysk, zapomina o radości życia i miłości do muzyki. Podczas prób poznaje piękną, młodą dziewczynę pracującą w obsłudze. Dziewczyna jest wybitną wiolonczelistką, kocha muzykę, jednak sytuacja rodzinna zmusza ją do przerwania nauki i podjęcia pracy jako sprzątaczka. To ona pomoże zblazowanemu artyście ponownie odnaleźć sens, stanie się jego muzą i inspiracją. A to wszystko w malowniczej scenerii opolskiej Wenecji nad Młynówką. No i jak Wam się podoba taki draft opowieści filmowej? Być może też wybralibyście zgłoszenie pani Elizy. Nie wiem, czy to bardziej Opole, czy bardziej stolica polskiej piosenki, czy może Love Story do mnie przemówiło, ale pani Eliza otrzyma od nas gadżety RMF Classic przydatne. No myślę, że w wakacje, ale nie tylko. Na zimowe wypady też skutecznie działają nasze sprzęty. A teraz oprócz gratulacji dedykacja dla pani Elizy, muzyka Alana Menkena z produkcji zatytułowanej Piękna i Bestia. To też Love Story.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.

0: Alexis French w utworze zatytułowanym These Days. Bardzo cenimy tę muzykę, lubimy do niej wracać. Mam nadzieję, że na pożegnanie taki utwór to dobra wróżba na nadchodzący weekend. Dobrego piątku wam życzę, a będzie on na pewno, jeśli będziecie spędzać go w towarzystwie Natalii Grzeszczyk, która za moment rozpocznie nasz wakacyjny magazyn Kierunek Lato. A ja nazywam się Magda Juszczyk, zapraszam was na wspólny weekend, bo tak właśnie planuję spędzić sobotę i niedzielę, a za dziś bardzo wam dziękuję. Dobrego weekendu.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.

0: reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czyta lektor AI.

0: 12,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustavus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum Polski miejscami możliwe również burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 21 na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 stopni Celsjusza na Podkarpaciu.
4: Filmowe lato tylko w RMF Classic.
5: Hi, this is Max Richter.
6: This is Ramin Djawadi.
7: I'm Ludovico Einaudi.
8: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Klato, wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy audycję, w której do godziny 20 będziemy podpowiadali, na jakie spektakle, filmy, koncerty, wystawy, festiwale warto wybrać się w najbliższych dniach. Dużo ciekawych podpowiedzi zawsze też znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Po 16:00, to od razu powiem, będziemy mieli dla Was zaproszenia do jednego ze stołecznych teatrów. Warto mieć pod ręką coś do wysyłania maili. Poza tym oczywiście mnóstwo najpiękniejszej muzyki filmowej na naszej antenie. Teraz ze ścieżki dźwiękowej filmu Zapach kobiety. No i to ze specjalnymi radiowymi uśmiechami dla wielkiego miłośnika tej ścieżki dźwiękowej, naszego słuchacza, pana Roberta.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Jakże to znany koncert klarnetowy i jakie nietypowe wykonanie. Rok 1956, kiedy klasyka i jazz nie mają prawa się jeszcze ze sobą spotykać. A tutaj swingujący Benny Goodman i bostońscy filharmonicy pod dyrekcją Charlesa Mincha. A płyta RCA Living Stereo z nagrania w 1956 roku. Jak to się stało? O tym też opowiem.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu? O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. To krotka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Siódmy taniec węgierski Johannesa Brahmsa zagrała Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa, którą poprowadził Iwan Fischer wcześniej, Wolfgang Amadeusz Mozart na naszej antenie i Allegro z jego Eine kleine Nacht Music Academy of St. Martin the Fields z Sir Nevillem Marinerem.
1: Niedomówienia bis, czyli najciekawsze fragmenty rozmów Artura Andrusa w RMF Classic.
2: Ale od razu usłyszałam, jak pięknie zniżyłeś głos, kochanie. Witam, tak. Dzień dobry.
3: Bo w domu radiowy. Tak nie mówię.
4: Nie, bo to chyba tak się lepiej słuchać niż takim...
3: Na przykład też kazałem dzień dobry państwu.
0: Była to rozmowa o sprawach ważnych, na przykład o przyjaźni w teatrze, ale i nie do końca poważnych, na przykład o tym, czy można zgubić kaptur od bluzy.
3: To jest cytat z wypowiedzi Agaty z 2021 roku.
2: Jezu, już się boję.
3: Nie, spokojnie. Zawsze szukałam takich drobiazgów, które sprawią, żeby moja postać nie była normalna. Na przykład miała drewnianą nogę, bo urwała ją bomba.
2: To prawda. Wiem, gdzie mogłam to powiedzieć w jakimś wywiadzie. A propos chyba podciągi pod specjalnym nadzorem w Teatrze Dramatycznym, chyba, bo tam wymyśliłam taką akcję. Tak, to prawda. Bardzo lubię jakieś takie...
4: A gdzie to

0: powiedziałaś, że tak...
1: Nie wiem, był jakiś wywiad i to powiedziałam po prostu.
2: I szczerze powiedziała, jak pracuje nad rolą, ale złapałaś się kiedyś na tym, że już tak wykombinowałaś, że sama sobie pomyślałaś, to już za dużo?
1: Ja się na tym nie złapałam. Osobiście nigdy nie miałam takiego przekonania, ale mój były dyrektor Tadeusz Słobodzianek kiedyś powiedział mi wprost: Wątróbska, idź się leczyć. Ja już nie mam siły na twoje pomysły, więc inni się poznali. Ja jeszcze nie. Ja cały czas uważam, że można szukać po prostu w tej studni bez dna.
2: I do momentu, kiedy wreszcie będzie można spełnić to marzenie z drewnianą nogą, będę to robiła, będę tak szukała.
1: Tak.
0: Dobrze, że nie stosuję tych pomysłów w domu, prawda? Bo tak na przykład gaśnie światło, zapalam świecę i słyszę tuk, tuk, tuk, tuk. No, tak dla urozmaicenia życia.
1: Ale od tego ty jesteś specjalistą.
0: W związku małżeńskim.
1: To ty wymyślasz w domu.
0: No tak, bo wtedy związek nie usycha, związek jest wtedy żywy.
2: No to ja teraz cytat z wypowiedzi Janusza. Mam przygotowany 2019 rok. Czapki gubię nagminnie, dlatego chodzę w bluzach z kapturem. Trudniej go zgubić. Udało ci się jednak kiedyś zgubić kaptur?
0: Ale cudownie wygrzebane, że tak powiem, cytaty. Nie pamiętam gdzie, ale jeżeli chodzi o gubienie rzeczy, to zdarza mi się to nagminnie. To wynika chyba z mojej chaotycznej natury. Gubię notorycznie i przyznaję, tak, zdarzyło mi się zgubić kaptur. No w tym wypadku jak gdyby z przyszytą do niego bluzą.
3: Agata Wątróbska i Janusz Habior byli gośćmi Niedomówień Artura Andrusa.
0: Chyba u Taco Hemingwaya ten motyw jak gdyby bluzy i oddania bluzy, szczególnie w związkach z kobietami, z którymi się rozstaje i ona zostaje z tą bluzą, którą kiedyś podczas chłodu została, więc też myślę, że przepraszam za taką, że tak powiem, że popłynąłem tak daleko teraz jakby w tej historii. Jak
1: jakbyś
0: z bluzą.
1: Co najmniej dostał pytania dzień wcześniej i się przygotował.
0: Ale tak mi się właśnie, tak mi się, teraz w głowie mi się pojawiło to, tak, że jeżeli ktoś gdzieś znajdzie bluzę, to jest taka możliwość, że jest to moja bluza.
2: A jeżeli ktoś gdzieś znajdzie drewnianą nogę, to jest Agaty prawdopodobnie.
3: Całą rozmowę z Agatą Wątróbską i Januszem Habiorem znajdziecie na rmfclassic.pl i na RMF On.
4: Podsłuchajmy jeszcze raz. Najciekawsze fragmenty niedomówień Artura Andrusa w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trudno znaleźć region Polski, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Tylko teraz tablet OSCALPAD 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Lang, Lang i Waltz Found in New York Fryderyka Chopina za chwilę w RMF Classic, bo najpierw odgłosy wiosny Johanna Strausa II. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje Willi Boskowski.

0: Klato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Przed chwilą Lang Lang i Fryderyk Chopin na naszej antenie pourzędowali przez kilka minut. To dobry moment, żeby przypomnieć, że trwa 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. To recitale najznakomitszych polskich i zagranicznych pianistów, których słuchać można w każdą niedzielę o godzinie 12 i 16. Plan na 23 dzień sierpnia, czyli na najbliższą niedzielę, oby nie burzową, wygląda następująco. O 12 przy pomniku Fryderyka Chopina pojawi się Julia Łozowska, o 16 natomiast Mateusz Dubiel. Szczegóły na stronie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a na antenie Harry Styles.

0: reklama.
1: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol!
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
4: Sanostol?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum możliwe burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 21 na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 stopni Celsjusza lokalnie na Podkarpaciu.
1: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
2: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
3: Tu Monika Brodka.
4: Cześć, tu Daria Zawiałow.
5: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kierunek Lato w RMF Classic. Biletomat.
1: Pod koniec ubiegłego roku Teatr Szóste Piętro w Warszawie zaprosił na polską prapremierę Wspaniałych Horyzontów, sztuki autorstwa amerykańskiej dramatopisarki Bess Wool. Wyjątkowość tej nominowanej do nagrody Tony sztuki polega na mistrzowskim łączeniu przejmującego, często bolesnego tematu utraconej miłości, nieudanego małżeństwa, zawiedzionych ambicji i nieumiejętności porozumiewania się z iskrzącą się zaskakującym humorem formą opowiadania, pełną empatii i akceptacji dla niedoskonałości bohaterów. Czytamy na stronie Teatru Szóste Piętro. Sztuka zaczyna się od zwykłej, rutynowej kolacji pary małżeńskiej z 50-letnim stażem, podczas której żona nagle ogłasza mężowi, że chce rozwodu. Na scenie między innymi Katarzyna Figura, Wiktor Zborowski i Małgorzata Zajączkowska.
2: Ten spektakl jest przede wszystkim niebywale ludzki. On nikogo nie ocenia. Każdy ma wady, każdy ma zalety. Dlatego te postaci są bardzo, bardzo ludzkie i zrozumiałe dla mnie. Przez to są kolorowe. Każdy ma taki swój jakiś odlot, jakieś coś, czego nie powinien mieć, co nas w nim drażni, ale przez to jest tą pełniejszą osobą. I dzisiaj z Kasią Figurą próbowaliśmy scenę i nagle poszliśmy w kierunku, który w ogóle do tej pory nie był przez nas grany. Nagle okazało się, że jest to gdzieś we wszystkim, oprócz, że jest to pojedynek człowieka, jest to tak, pojedynek ludzi, ale jest to pojedynek kobiet. Wielka przyjemność właśnie odkrywania takich rzeczy i bawienia się tym.
1: Mówiła Małgorzata Zajączkowska na Wspaniałe Horyzonty Teatru Szóste Piętro w Warszawie, które odbędą się 26 sierpnia o godzinie 19. Mamy dla Was teraz kilka podwójnych zaproszeń. Adres w ich sprawie do dyspozycji to redakcja@rmfclassic.pl. redakcja@rmfclassic.pl.
0: Biletomat RMF Classic.
1: To czekamy na chętnych, a na antenie Luigi Boccherini i menuet z kwintetu smyczkowego E-dur. Gra Toruńska Orkiestra Kameralna, dyryguje Jerzy Salwarowski.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja muszę tłumaczyć, znaczy nic nie muszę, ale mam potrzebę, bo też czuję się edukatorką. Tłumaczę jak dziecku. Słuchajcie, to jest jakiś rodzaj cierpienia, trudności. Mam takie doświadczenie. Wiele jest takich matek, rodzin, których to doświadczenie dotknęło, ale ja mam głos, ja mam odwagę, ja mogę o tym mówić. A po co? Po to, żeby coś się zmieniło.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
3: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Po reklamie.

muzyka, którą Alexandre Desplat skomponował do filmu Kształt wody. Za chwilę, bo najpierw w RMF Classic Atlas chmur.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Od 22, czyli od jutra, sierpnia do 30 sierpnia Warszawa znów będzie miejscem spotkań z kulturą żydowską. Festiwal Warszawa Singera po raz 23 połączy koncerty, teatr, literaturę i wydarzenia plenerowe. Tegoroczny finał będzie w zupełnie nowej odsłonie. Tradycyjny koncert ma zastąpić wyjątkowa opera klezmerska.

prosto z Nowego Jorku. Szczegóły na stronie festiwalu Warszawa Singera, a na antenie RMF Classic za chwilę Stranger Things, Akademia Policyjna, ale jako pierwsza Adele.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już 26 sierpnia po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Po reklamie.

0: czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.
1: Są takie instrumenty, które zachwycają wirtuozerią, inne imponują potęgą brzmienia. Ale jest też duduk, instrument, który nie próbuje nikogo olśnić. Zamiast tego po prostu opowiada historie, takie, które brzmią jak wspomnienia. Duduk pochodzi z Armenii i od ponad 1500 lat towarzyszy mieszkańcom Kaukazu podczas najważniejszych chwil życia, od wesel po pożegnania. Dla Ormian jest czymś więcej niż instrumentem. To część ich tożsamości. Nic dziwnego, że w 2008 roku sztuka gry na duduku została wpisana przez UNESCO na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Na pierwszy rzut oka duduk nie wygląda szczególnie efektownie. To prosta drewniana piszczałka długości około 30-40 cm z kilkoma otworami na palce. Jednak sekret tkwi w materiale. Tradycyjny duduk wykonuje się z drewna morelowego. W Armenii mówi się nawet, że drzewo morelowe ma duszę, a ta dusza pozostaje później w instrumencie. Jeszcze bardziej niezwykły jest ustnik. To szeroki stroik z trzciny, znacznie większy niż w klarnecie czy oboju. To właśnie on odpowiada za charakterystyczny dźwięk. Miękki, ciepły, ale lekko zachrypnięty, a jednocześnie niezwykle ludzki. Wielu muzyków mówi, że duduk nie tyle gra, co śpiewa. Czasem brzmi jak szept, czasem jak westchnienie, a czasem jak głos kogoś, kto opowiada o czymś bardzo ważnym. Gra na duduku wymaga ogromnej kontroli oddechu. Doświadczeni muzycy często stosują oddech cyrkulacyjny, czyli technikę pozwalającą wydobywać dźwięk niemal bez przerwy, podobnie jak robi się to na didżeridu. W tradycyjnych wykonaniach zwykle grają dwie osoby. Jedna prowadzi melodię, druga przez cały czas utrzymuje niski, jednostajny dźwięk tworzący muzyczne tło. Dzięki temu powstaje charakterystyczna, niemal hipnotyczna atmosfera. Choć duduk ma tysiącletnią historię, dziś można go usłyszeć daleko poza Armenią. Pojawia się w muzyce filmowej, zwłaszcza tam, gdzie twórcy chcą wywołać poczucie tęsknoty, zadumy albo tajemnicy. Jego brzmienie można odnaleźć też na ścieżkach dźwiękowych do wielu hollywoodzkich produkcji, także w muzyce świata, jazzie czy współczesnej elektronice. Być może dlatego, gdy słyszymy duduk, nawet nie wiedząc, jak nazywa się ten instrument, mamy wrażenie, że już kiedyś go słyszeliśmy. Jakby jego dźwięk odwoływał się do czegoś bardzo starego i bardzo wspólnego, do ludzkiej pamięci, emocji i potrzeby opowiadania historii.
0: Czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.
13: Temperatura maksymalna dzisiaj od 21 na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 stopni Celsjusza, lokalnie na Podkarpaciu. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże w całym kraju, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum Polski możliwe także burze.
14: Lato pełne podróży z RMF Classic.
15: My name is Alberto Iglesias.
16: My name is Diego Navarro.
17: Salute, hello to all my Polish friends.
18: Oh, and I am Antonio Banderas.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
1: Wiemy już, że w przyszłym tygodniu czeka nas ostatnia odsłona naszej letniej akcji. Tym razem na filmowej mapie Polski znajdzie się zamek Pieskowa Skała. Majestatyczna budowla góruje nad Doliną Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Zamek był bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego odrodzenia. Jest dużą atrakcją turystyczną na szlaku Orlich Gniazd. No kto nie zna tego zamku? Ukochali go też filmowcy. Zagrał między innymi w serialach Janosik, Stawka większa niż życie czy Podróż za jeden uśmiech. Kręcono tam też Potop i Ogniem i mieczem. Opowiemy o tym w środę 26 sierpnia po godzinie 10. A jeżeli będziecie w pobliżu, to oczywiście zapraszamy na zamkowy dziedziniec do naszego plenerowego studia.
0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu czeka nas podróż u boku równie pięknej, co i utalentowanej, fantastycznej aktorki Scarlett Johansson. Wysłuchamy muzyki z produkcji takich jak Zaklinacz Koni i Dziewczyna z Perłą, ale nie zabraknie też tych wielkich hollywoodzkich blockbusterów, w tym chociażby serii Avengers czy muzyki z obrazu Jurassic World Odrodzenie.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Bronisław Kapper w RMF Classic, wcześniej Piotr Czajkowski, a teraz Dariusz Stańczuk.
1: Bez tego ani rusz w RMF Classic. Rzeczy, z którymi spędzisz urlop komfortowo i bezpiecznie.
2: Ręcznik kąpielowy. Historię ma znacznie ciekawszą, niż mogłoby się wydawać. Przeszedł długą drogę od towaru luksusowego do powszechnego elementu wyposażenia łazienki, ale też plecaków i waliz pakowanych z myślą o wakacjach. Ludzkość od zawsze kombinowała z przedmiotami ręcznikopodobnymi, natomiast nowożytny ręcznik kąpielowy narodził się w XVII wieku w Turcji. Pierwsze ręczniki tkano tam ręcznie z najlepszych materii. Były one symbolem bogactwa ręcznikowych użytkowników. Panny młode w Turcji dostawały pięknie zdobione ręczniki jako cenny składnik weselnej wyprawki. Upowszechnił się ręcznik wraz z rozwojem kultury tureckich łaźni, tak zwanych hammamów. W XIX wieku na fali rewolucji przemysłowej i dzięki angielskim krosnom mechanicznym ruszyła masowa produkcja ręczników, które szybko weszły pod strzechy. Właśnie w XIX wieku wynaleziono klucz do chłonności ręcznika. Jego rozwój przyspieszyła tak zwana pętelkowa rewolucja, czyli tkany z pętelkami splot frotte, patent, dzięki któremu ręcznik absorbować zaczął wodę. Ręczniki dziś to materiały takie jak mikrofibra, poliester czy włókna bambusowe, wszystko szybko schnące. Doceniła ręcznik nawet literatura. Został on bohaterem książki Douglasa Adamsa Autostopem przez galaktykę. Jest tam ręcznik najważniejszą rzeczą w bagażu kosmicznego autostopowicza. Przeczytacie, zobaczycie, ale nawet bez wylatywania w kosmos, podczas naszych ziemskich wakacji, jak wiemy, bez porządnego ręcznika ani rusz.
1: Bez tego ani rusz. Najbardziej przydatne latem rzeczy prezentuje Dariusz Stańczuk.

0: Klato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Urokliwy i kameralny Brushwood Festival rośnie i ewoluuje jak otaczające go magiczne lasy Trójmiasta. Zapowiadają organizatorzy festiwalu. Siódma edycja, która rozpocznie się 11 września, skręca w stronę muzyki filmowej, z którą coraz silniej związany jest dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Luc-Rostkowski. Brushwood Festival zmienia się w Brushwood Soundtracks, międzynarodowy festiwal ścieżek dźwiękowych z najlepszych filmów, gier i seriali. Po intensywnym wieczorze w Sopockiej Operze Leśnej, który odbędzie się 12 września, festiwal przeniesie się do Gdańska 13 września na najwyższym, 34. piętrze wieżowca Olivia Star. Odbędzie się kameralny i wyciszający wieczór z włoską muzyką filmową. Ale o szczegółach mówi Łukasz Luc-Rostkowski, z którym rozmawiała Jadwiga Polus.
2: I w programie mamy muzykę z La Viva e Bella, z Ojca Chrzestnego i wielu innych włoskich filmów zagraną przez taki wyspecjalizowany w tym włoski kwartet Alterejo String Quartet, więc ściągamy specjalnie włoskich muzyków, którzy specjalizują się w tych specyficznych wykonaniach, a oprócz tego także tutaj bardzo, bardzo talentowany włoski pianista i kompozytor Federico Albanese, z którym mieliśmy zaszczyt też pracować przy Expo w Osace w zeszłym roku. Także mamy taki wieczór bardzo kameralny i spokojny, smyczki, pianino z widokiem na zachód słońca nad Zatoką Gdańską i przede wszystkim właśnie z widokiem na ten przepiękny las, w którym to dzień wcześniej właśnie jesteśmy w Operze Leśnej z muzyką do Stranger Things, do Wiedźmina 1670, do Chłopów, do Family Adams i przede wszystkim też do filmów Davida Lyncha.
1: Szczegóły na rmfclassic.pl. Na antenie za chwilę Tommaso Albinoni i Allegro z trzeciego koncertu Opus 9. Na dwa oboje najpierw Barcarola Jakuba Offenbacha. Gra Sinfonietta Bydgoska, dyryguje Maciej Niesiołowski.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Gdańska.
1: W Gdańsku do jutra jeszcze trwać będzie 21. Festiwal Mozartowski Mozartiana, na który zaprasza Polski Chór Kameralny. Dzisiaj o godzinie 19 w Parku Oliwskim na dziedzińcu Pałacu Opatów odbędzie się koncert symfoniczny, o 21.00 koncert pod tytułem Mozart na Sardynii. Utwory będące fuzją tradycyjnej muzyki z Sardynii z europejską muzyką klasyczną będą wchodziły w skład tego drugiego koncertu. Wstęp na oba dzisiejsze wieczorne koncerty jest wolny, natomiast jutro biletowany już koncert finałowy o godzinie 21.00 w Archikatedrze Oliwskiej. Szczegóły programu znaleźć można na stronie www.mozartiana.com.pl.
2: RMF Classic w Gdańsku 88,4 FM.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Chciałbym powiedzieć banał, który zawsze mówię i sobie. Kochaj siebie, broń siebie, traktuj siebie jak najważniejszą osobę na świecie. Nie w kontekście bycia egoistą i olewania innych ludzi, ale po prostu nie pozwól siebie krzywdzić. Kochaj siebie jak najlepszy rodzic dziecko.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Sobotę 22 sierpnia. Aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.

Za chwilę Abel Korzeniowski w RMF Classic, ale najpierw Antonio Vivaldi i Allegro z koncertu gitarowego A-dur. Na gitarze gra Eduardo Fernandez, towarzyszy angielska orkiestra kameralna, a prowadzi wszystkich George Malcolm.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
1: Mazowsze w kadrze, w hołdzie Andrzejowi Wajdzie. W Łazienkach Królewskich w Warszawie to będzie wydarzenie, podczas którego artyści zespołu Mazowsze przypomną scenę z filmu Pan Tadeusz, gdzie tańczyli wraz z aktorską obsadą Poloneza, tego słynnego Poloneza. Taki będzie uroczysty prolog wydarzenia wpisanego w obchody roku Andrzeja Wajdy. Poloneza z Pana Tadeusza zatańczy balet Mazowsze wraz z publicznością, a potem będzie dwugodzinny koncert z innymi tematami Wojciecha Kilara do filmów Andrzeja Wajdy. Będzie temat ze Smugi Cienia, będzie walc z Ziemi Obiecanej. Zespół zaśpiewa, zatańczy i zagra pod batutą maestro Jacka Bonieckiego.
2: Mówimy tym razem, w związku z rokiem Wajdy, o wielkim twórcy polskiego filmu, kina, teatru, ale przede wszystkim myślę, że pamiętamy Wajdę z filmu, tym bardziej, że Mazowsze pojawiło się w jego twórczości i było to przeżycie zarówno dla Mazowsza, jak i Wajda przychylił się do tego pomysłu w ogóle, żeby to Mazowsze było i żeby było klamrą spinające, bo przecież tam artystów występowało bardzo wielu i to takich pierwszoligowych mistrzów. I o tym chcemy powiedzieć, o wielkości jego spojrzenia na film, jego realizacji, wielkiego przemyślenia również jako Polaka, bo miał swoją historię przecież rodzinną dość mocną.
3: Też mazowiecką po części.
2: Tak, też mazowiecką. W związku z tym jest to też nam bliskie. To też taka główna myśl, która przyświeca temu właśnie wydarzeniu w Łazienkach, to jest właśnie oddanie hołdu Andrzejowi Wajdzie i wspomnienia z tym związane i te piękne muzyczne perełki, do których realizował ten film, a były to perełki związane znowu z drugim wspaniałą postacią, mianowicie Wojciechem Kilarem. I ta muzyka, którą my na nowo odkrywamy, jest niesamowicie wartościowa. I chcemy ją także pokazać, a to mamy nieczęsto taką okazję i to w wykonaniu Mazowsza, więc Mazowsze też chcąc jak gdyby podkreślić rolę Andrzeja Wajdy i jego piękny związek z muzyką, inspirowaną właśnie przez Kilara, że to jest wspaniała łączność i do tego dołącza Mazowsze, a że zespoły artystyczne potrafią to zrobić i myślę, że nie najgorzej, to też można pokusić się na to i można zdecydować się, żeby to było rzeczywiście tak mocne, bo to będzie mocne w przekazie i różnorodne. Mam nadzieję, że publiczność doceni to i jak gdyby przeżyje razem z nami to, co chcemy opowiedzieć.
1: Próbę przed koncertem Mazowsze w kadrze w hołdzie Andrzejowi Wajdzie śledził Dariusz Stańczuk. Prócz tematów z filmów Andrzeja Wajdy, Mazowsze przypomni tańce i pieśni różnych regionów Polski. Do tego, jak to w sierpniu w Warszawie, zabrzmią powstańcze piosenki. To wszystko jutro. Polonezowy wstęp o 16 przed Pałacem Myślewickim, a potem o 17 koncert na terenie rekreacyjnym przy Łazienkowskim Ermitażu. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
0: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.

fragment utworu Serenata Notturna Wolfganga Amadeusza Mozarta. To przy okazji przypominam o trwającej w Gdańsku Mozartianie. Jeszcze do jutra można wybrać się na koncerty w ramach tego festiwalu. Wcześniej w RMF Classic Fryderyk Chopin i walc opus 64 numer 1. Przy fortepianie zasiadał Rafał Blechacz. Po 19:00 przegląd prasy z czasów słusznie minionych, ale na razie na naszej antenie muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Potwory. Historia Laila i Erika Menendezów.

0: reklama.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mleko

0: 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
2: How good is that?
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Po reklamie.
9: Naładuj akumulatory. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 21 sierpnia 1956 roku Ekspres Wieczorny informuje o duchach, czyli o wynikach kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zjednoczeniu Robót Wodno-Inżynieryjnych. Komisja wykryła błędy i omyłki w rozliczeniach zasiłków dokonywanych przez referentkę Marię Z. Po wnikliwej analizie okazało się, że to nie przypadek, a reguła, bowiem od 2 lat w rozliczeniach figurują martwe dusze, którym wypłacono 250 000 złotych. 21 sierpnia 1966 roku Wicherek na łamach życia Warszawy zdaje relacje z najnowszych przewidywań meteorologów. Na razie temperatura dobija 28 kresek, a od poprzedniego dnia przez Polskę przechodzi front burzowy. Grzmi w całym kraju, nad Bałtykiem sztorm, a w Rzeszowie nastąpiło oberwanie chmury. Ulice zamieniły się w rwące potoki, woda zalała piwnice, zamilkły telefony i wybuchło kilka pożarów. Wicherek przewiduje niebawem poprawę pogody i ocieplenie. Dobrze, że nie klimatu. Dekada lat 70. to czas propagandy. 19 sierpnia 76 roku Ekspres Wieczorny na pierwszej stronie zdaje relacje z gospodarskiej wizyty towarzysza Edwarda Gierka w Olsztyńskiem. Pierwszy sekretarz PZPR wizytował budowę nowego osiedla mieszkaniowego, a następnie odwiedził zakład opon samochodowych. Nie zapomniał również o rolnikach, zajrzał do PGR-u w Szestnie, gdzie zapoznał się z hodowlą bydła i trzody chlewnej oraz rozmawiał z brygadą żniwną. Znalazł też czas dla członków egzekutywy partii, by mówić o aktualnych problemach rozwoju i przyszłości, aby partia rosła w siłę, a ludziom się żyło dostatniej. Mówiąc językiem dzisiejszych polityków, w portfelach miało być więcej. W sierpniu 1986 roku Kurier Polski opisuje historię greckiego biznesmena, który stał się ofiarą polskiej gościnności. Spodziewał się powitania na Okęciu, ale nie przypuszczał, że polscy kontrahenci przyjadą na lotnisko z żonami i dziećmi. Uznał, że takie widać nad Wisłą zwyczaje. Potem zapakowano go do samochodu i 2 godziny jechał do miejsca noclegu. Widać takie zwyczaje. A po przybyciu na miejsce rozpoczęła się mocno zakrapiana biesiada, z której Grek zapamiętał tylko rodzinne albumy ze zdjęciami babci dziadków. Następnego dnia śniadanie przerwał jakiś mężczyzna, oświadczając, że jest synem Władka. I tak okazało się, że porwanego z lotniska Greka wzięto za przybywającego z zagranicy rodaka z rodziny. Biesiadę dokończono, Grek został odwieziony do hotelu Forum i ponoć żałuje, że jednak nie ma rodziny w Polsce.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Rusz dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu czeka nas podróż u boku równie pięknej, co i utalentowanej, fantastycznej aktorki Scarlett Johansson. Wysłuchamy muzyki z produkcji takich jak Zaklinacz Koni i Dziewczyna z Perłą, ale nie zabraknie też tych wielkich hollywoodzkich blockbusterów, w tym chociażby serii Avengers czy muzyki z obrazu Jurassic World Odrodzenie.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol.
7: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
6: Sanostol?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
0: RMF Classic. Twój muzyczny port.

0: Ottorino Respighi, wcześniej w RMF Classic Jan Sebastian Bach, a teraz przez chwilę na naszej antenie Andy Warhol.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Zanim Andy Warhol stał się najbardziej rozpoznawalnym artystą świata, przez lata był nieśmiałym chłopakiem, rysownikiem, ilustratorem, projektantem, człowiekiem pracującym dla magazynów, wydawnictw, agencji reklamowych i świata mody. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki pokazuje drogę, jaką przebył ten artysta, prezentując ponad 60 oryginalnych rysunków, sitodruków, polarodów, filmów i plakatów i wiele, wiele więcej. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie dostępna jest do 27 września. A na naszej antenie Rocky.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Akcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Jakże to znany koncert klarnetowy i jakie nietypowe wykonanie. Rok 1956, kiedy klasyka i jazz nie mają prawa się jeszcze ze sobą spotykać. A tutaj swingujący Benny Goodman i bostońscy filharmonicy pod dyrekcją Charlesa Mincha. A płyta RCA Living Stereo z nagrania w 1956 roku. Jak to się stało? O tym też opowiem.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Muzyka z drugiego sezonu serialu Bridgertonowie za chwilę, bo najpierw w RMF Classic fragment suity St. Paul Gustawa Holsta. Gra angielska orkiestra kameralna, dyryguje Yehudi Menuhin.

Midnight String Quartet, Miley Cyrus i muzyka z drugiego sezonu Bridgertonów. Za chwilę do godziny 20 jeszcze za garść dolarów, Gwiezdne Wojny, Załoga Rozbitków oraz Roxy Music i Brian Ferry na naszej antenie. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie w wakacyjnym, popołudniowym magazynie RMF Classic. Kolejne spotkanie w poniedziałek od godziny 15. Już zapraszam. A dzisiaj życzę pięknego piątkowego wieczoru, no i wspaniałego później weekendu. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Twój muzyczny port. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o nieoczekiwanym spotkaniu z pewnym wyskokowym trunkiem. Tadeusz Konwicki urodził się na Wileńszczyźnie w 1926 roku. Kiedy mówił o swoich rodzinnych wspomnieniach kulinarnych, przypominał o mozaice różnych narodowości dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, przekładających się nawet na poszczególne rodziny. To skomplikowanie materii, mówił, ujawniało się również w dziedzinie obyczajów, religii, mnogości wierzeń i przesądów. I dotyczyło także kulinariów. Była tam kuchnia białoruska, litewska, polska, żydowska, karaimska, a nawet tatarska. Tak, tatarska. Trzeba tu przypomnieć, że Wilno było otoczone wsiami i zaściankami tatarskimi. Pamiętam taką miejscowość Sorok Tatary, mówił Konwicki po latach. A ja muszę dodać, że absolutnie miał rację. Moja rodzina pochodzi właśnie z jednej z takich tatarskich miejscowości, z Wojdat, gdzie osadnictwo pochodziło jeszcze z czasów wielkiego księcia Witolda. Obok jest rzeczywiście miejscowość Sorok Tatary, gdzie do dzisiaj jest meczet i wiele rodzin, które czują się od wieków i Polakami, i Tatarami, pamiętając o swych korzeniach i wierze mahometańskiej. Ale wróćmy do Konwickiego, który opowiedział też o przyzwyczajeniach swojego dziadka. Mój dziadek, opowiadał, był człowiekiem starej daty, bardzo pobożnym, niesłychanie surowych zasad, a przy tym nienawidzącym alkoholu. Wódka, picie alkoholu wzbudzało w nim największy wstręt i potępienie moralne. A liści do obiadu zawsze wypijał szklaneczkę spirytusu na pieprzu tureckim. Nazywało się to piciem dla zdrowia. Dla przeciętnego Europejczyka byłaby to dawka śmiertelna, mogąca spowodować tak zwane nagłe zejście. Ja, mówił Konwicki, byłem ogromnie ciekaw, co dziadek wlewa z tego gąsiora. Miałem może z 5 lat, jak któregoś dnia dorwałem się do gąsiora i gruchnąłem spirytusiku na pieprzu tureckim. Żartów nie było, ale na szczęście w pobliżu byli dorośli i mnie odratowali, dodawał Tadeusz Konwicki. Swoją drogą widzicie Państwo, jaką można osiągnąć harmonię kulinarną. Połączenie całkowitej abstynencji i wrogości wobec alkoholu z solidną szklaneczką spirytusiku na co dzień. Ale na pieprzu tureckim koniecznie.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Mamy piątek 21.
0: Na wakacyjnym niebie opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.

ale nadal bardzo wdzięczny do obserwacji. To dobry moment, by spojrzeć nie tylko na klasyczne letnie gwiazdozbiory, lecz także na kilka mniej oczywistych obiektów. Na zachodzie wciąż efektownie świeci Wenus, ale jeszcze ciekawszy stanie się fragment nieba na południowym zachodzie. Tam wyróżni się Mars, widoczny jako czerwony punkt, który łatwo odróżnić od gwiazd. Obok niego, wyżej lub bardziej na południe, pojawia się Saturn, spokojny, żółtawy i stabilny w blasku. Nad ranem w towarzystwie planet dostrzeżemy najjaśniejszą gwiazdę gwiazdozbioru Wielkiego Psa – Syriusza. Gwiazda ta jest najjaśniejszą gwiazdą nocnego nieba, widoczną nisko nad południowo-wschodnim horyzontem. Wielu starożytnych astronomów uważało kolor Syriusza za biało-błękitny. Dzisiaj zgadza się to ze współczesnymi obserwacjami. Okazuje się, że kolor ten odzwierciedla konkretny etap ewolucji gwiazdy i jej temperaturę. Syriusz, który gołym okiem wygląda jak pojedyncza gwiazda, jest w rzeczywistości gwiazdą podwójną. Składa się z jasnej, białej gwiazdy ciągu głównego, określonej jako Syriusz A, oraz towarzyszącego jej białego karła, znanego jako Syriusz B. Z badań wynika, że chociaż Syriusz B jest prawie 10 tysięcy razy słabszy niż Syriusz A, jest znacznie gorętszy, a jego średnia gęstość materii jest tak wysoka, że 1 cm sześcienny ma masę 1,7 tony. Dla obserwatorów z Ziemi widoczność Syriusza w sierpniowe poranki jest ważnym znakiem sezonowym, bo jego pojawienie się na porannym niebie od wieków kojarzyło się ze zbliżającą się końcówką lata, pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja muszę tłumaczyć, znaczy nic nie muszę, ale mam potrzebę, bo też czuję się edukatorką. Tłumaczę jak dziecku. Słuchajcie, to jest jakiś rodzaj cierpienia, trudności. Mam takie doświadczenie. Wiele jest takich matek, rodzin, których to doświadczenie dotknęło, ale ja mam głos, ja mam odwagę, ja mogę o tym mówić. A po co? Po to, żeby coś się zmieniło.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Cokolwiek by się stać miało. Stół stoi, gdzie stał. Na stole kartka leży tak, jak ją położył. Kilka krzeseł z mocnym oparciem, lampa, waga, którą Piotr skonstruował z bratem. Wymagało to wielkiej zręczności, ale jak mówiła Maria, Piotr miał natchnione ręce. Tablica. Na niej liczby, wzory, jakaś uwaga, którą skreślił pismem nerwowym na ukos. Widać, że błędy. Był dyslektykiem. Wymazywał palcem. Notes obok pióro. Niedopita herbata. Jakby za chwilę miał zasiąść do pracy. Piotr powtarzał, cokolwiek by się stać miało, choćby przyszło pozostać jak ciało bez duszy, trzeba by mimo wszystko pracować dalej. Pierwszy raz od śmierci Piotra, a minęły prawie 4 dni, Maria staje w drzwiach ich pracowni. Z dziennika żałobnego. Drogi Piotrze, którego nigdy już tu nie zobaczę. Chcę porozmawiać z tobą w ciszy tego laboratorium, gdzie nigdy nie myślałam, że będę musiała żyć bez ciebie. Żyć? Jeść, pisać, spać, odpoczywać, kochać. Przechodzić obok najcenniejszych darów życia z odpornością. Trzeba, aby mimo to wszystkie myśli, którym się człowiek poświęcił, choć sprzeczne z naturą ludzką, zachowały przewagę i niewzruszony swój bieg w biednej głowie. Trzeba z życia zrobić marzenie, a marzenia rzeczywistością, pisał Piotr lata wcześniej. Na razie Marii wydaje się to niemożliwe. Sama myśl o tym wywołuje obrzydzenie. Z dziennika żałobnego 18 dni po śmierci Piotra. Myśl o tobie nie opuściła mnie ani na moment, poza czasem, kiedy śpię. Na jawie ani na chwilę nie mogę przestać myśleć o tobie. Coraz większą trudność sprawia mi myślenie o czymkolwiek innym, a w efekcie coraz trudniej mi się pracuje. Wczoraj po raz pierwszy od tego strasznego dnia Irena powiedziała jakieś śmieszne słowo i roześmiałam się, ale zaraz poczułam wyrzuty sumienia, że się śmieję.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid.
0: Po reklamie.
11: Prognoza na jutro.
12: W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami jutro możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna jutro od 17-18 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, około 21 w centrum do 25 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski.
13: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie. Podróżuj latem z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu czeka nas podróż u boku równie pięknej, co i utalentowanej, fantastycznej aktorki Scarlett Johansson. Wysłuchamy muzyki z produkcji takich jak Zaklinacz Koni i Dziewczyna z Perłą, ale nie zabraknie też tych wielkich hollywoodzkich blockbusterów, w tym chociażby serii Avengers czy muzyki z obrazu Jurassic World Odrodzenie.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już jutro po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowi. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Jakże to znany koncert klarnetowy i jakie nietypowe wykonanie. Rok 1956, kiedy klasyka i jazz nie mają prawa się jeszcze ze sobą spotykać. A tutaj swingujący Benny Goodman i bostońscy filharmonicy pod dyrekcją Charlesa Mincha. A płyta RCA Living Stereo z nagrania w 1956 roku. Jak to się stało? O tym też opowiem.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka ma stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną

uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona, das Lied.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka wesoła, chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żeby

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Chciałbym powiedzieć banał, który zawsze mówię i sobie. Kochaj siebie, broń siebie, traktuj siebie jak najważniejszą osobę na świecie. Nie w kontekście bycia egoistą i olewania innych ludzi, ale po prostu nie pozwól siebie krzywdzić. Kochaj siebie jak najlepszy rodzic dziecko.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wyjątkową artystką Natalią Niemen.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Co on zrobił? Aleksander de Gubernatis podniósł głowę i wlepił w nią spojrzenie. Jego fascynacja tymi niewyjaśnionymi kryminalnymi historiami zawsze niepokoiła ojca. Matka zawsze go broniła, a siostra twierdzi, że przynajmniej Max ma coś swojego. Mówiłem prawdę, że od lat nie mieszka w domu. Nienawidzi nas. Zmienił nawet nazwisko, żeby nie być kojarzony z klanem de Gubernatisów. Na prośbę siostry przywrócił je, ale usunął szlacheckie D.
2: To nic nie znaczy, mruknęła Lena. A to unikasz odpowiedzi.
1: Wściekł się, kiedy przyjechałem wtedy do komendy, bo nie miał świadomości, że lokalizuje jego telefon, wyznał nagle Alek. Max nie kontaktuje się z rodziną, nie chce naszych pieniędzy i odmawia kontaktów.
2: Więc po co mu pomagasz? Zmarszczyła czoło. Skoro chce żyć swoim życiem, powinniście mu na to pozwolić.
1: To nie takie proste, odrzekł z ciężkim westchnieniem Alek. Fundusz powierniczy, z którego tak naprawdę Max żyje, należy do rodziny. Chyba nie sądzisz, że utrzymuje się z pensji w Castoramie.
2: Więc to prawda? Weszła mu w słowo. On rzeczywiście jest kierownikiem działu z kiblami w sklepie?
1: Niestety, przyznał niechętnie. Kiedy ojciec był jeszcze w formie, piechlił się i żądał, żeby znaleźć mu jakąś inną posadę, bo oczywiście jest dużo możliwości. Ale Max nie chciał. Robi ojcu na złość. A może tylko jest takim dupkiem? Nie chcę mi się nad tym zastanawiać. Dla naszego konsorcjum to arcyważne, bo jego absencja jest dla nas zagrożeniem. Gdyby poszedł krok dalej, Max mógłby nawet przeprowadzić wrogie przejęcie. Od czasu choroby ojca jest udziałowcem wszystkich spółek i ma prawo głosu w każdej sprawie. A jak się domyślasz, nie pojawia się na walnych zgromadzeniach wspólników, nie podpisuje dokumentów i ogólnie robi wszystko, żeby nas kompromitować.
2: To dlatego za nim łazisz i sprzątasz po nim wszystkie brudy?
1: Alek wolno skinął głową.
2: Nie możecie go przegłosować? Wykluczyć?
1: Zdziwiła się.
2: Jesteś przecież prawnikiem. On tylko najmłodszym bratem bez wykształcenia. Nawet nie spadkobiercą.
1: Mówiłem, że to nie takie proste. Uciął. Gdybyśmy mogli to zrobić, Max już dawno nie byłby problemem.
2: Po co mi to mówisz? Spytała Lena. Co miałabym dla ciebie zrobić?
1: Alek jakby czekał na ten moment. Każ mu to podpisać.
2: Sięgnął po teczkę, która stała oparta o sofę i wyjął z niej dokument.
1: Jeśli faktycznie coś na niego masz. Coś, czego ja nie jestem w stanie wyczyścić. Podkreślił. Chcę, żeby się wypisał z naszej rodziny.
2: W tym momencie Dagmara wydała ciche westchnienie i jej odbicie zniknęło z lustra. Usłyszeli szybkie kroki, a zaraz potem głuche trzaśnięcie drzwiami.
1: Lena wzmogła czujność.
2: Coś tu nie grało. Co ten facet wiedział o swoim młodszym bracie? Do czego Aleksander de Gubernatis chciał jej użyć? Jak to się miało do jego ostatniej wizyty w komendzie, kiedy błyskawicznie wyciągnął Noa z więzienia? Sprzeczności było zbyt wiele, ale Lenę nie obchodziły układy de Gubernatisów. Chciała tylko przesłuchać podejrzanego, a nieoczekiwanie wciągnięto ją w jakąś dziwną intrygę.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.